szczęście nie głowa, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Reklama. Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki, a potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
1: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
3: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki, a potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
4: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
5: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
6: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja. Dworzec Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, honorowe patronaty, marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska, sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
7: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
13: Dzień dobry, mamy środę, dzisiaj jest 20 maja. Andrzej Pinkow.

0: Polski. Witajcie! A w kalendarzu z nietypowych świąt m.in. Światowy Dzień Pszczół i Światowy Dzień Meteorologii. No to zobaczmy, jaka nas czeka pogoda. Bardzo ładna. W Łodzi synoptycy zapowiadają słońce. No i w najcieplejszej chwili dnia będzie około 22 stopni. Bez opadów deszczu. Taka aura z tymi temperaturami utrzyma się w kolejnych dniach.
1: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage w wersji hybrydowej. Łódź Brzezińska 15. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Zamieszanie wokół amerykańskich żołnierzy w Polsce. Wiceprezydent USA rozwiewa wątpliwości. To nie redukcja, a standardowe opóźnienie rotacji. Tak mówi J.D. Vance, pytany o zamieszanie wokół żołnierzy.
3: Nie zredukowaliśmy liczebności wojsk w Polsce o 4000 żołnierzy. Opóźniliśmy rozmieszczenie wojsk, które miały trafić do Polski. To nie redukcja, to po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach. A wyjaśniał Vance i zaznaczył, że ostateczna decyzja na temat tego, gdzie zostaną skierowane wojska, nie została jeszcze podjęta. Wypadek motolotni na Mazowszu, doszło do niego w Ostromęczynie kolonii w powiecie łosickim. Jak ustaliliśmy, motolotnia runęła na ziemię chwilę po starcie.
4: Motolotniarz z obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala.
2: Mówi nam Emilia Matejczuk z łosickiej policji. Mężczyzna ma uraz nóg, a okoliczności wypadku będzie ustalała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Boimy się wyjść z domu do ogródka, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Niebieszczan koło Sanoka na Podkarpaciu. To przez niedźwiedzie, które w ostatnich dniach kilka razy podchodziły blisko zabudowań.
5: Koło tych domów chodził, co jest, są po prawej stronie i po lewej. To on tam grasuje non stop.
6: Dwa tygodnie wcześniej widziałam go tam z lasu wyszedł.
7: Tam gdzieś między tymi domami. Aha. Tam był właśnie niedźwiedź.
2: A słyszymy od mieszkańców, a gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na odstrzał drapieżników.
1: SK Łódź News.
0: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Dzień dobry, jestem Twoim asystentem. Przypominam o wizycie u specjalisty. Takie powiadomienia głosowe będą od października otrzymywać pacjenci także w Łódzkiem na telefon stacjonarny.
8: Możemy zmienić termin na jakiś inny i asystent AI taką możliwość również oferuje.
0: Mówi Tomasz Kulas z Centrum e-Zdrowia. Tylko w Łódzkiem w ubiegłym roku przepadło 150 tysięcy umówionych wizyt. A pod Bełchatowem powstanie schron odporny nawet na atak atomowy. W Zawadach gmina dostała już pozwolenie na budowę. Schron ma pomieścić około 300 osób.
1: Jankes, Kama i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: No i dzień się znowu zaczyna, więc my wypływamy na szerokie radiowe wody.
11: A to nawet by się zgadzało, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Morza.
12: O. No to płyńmy, płyńmy dalej. No i dokończmy takie stwierdzenie, zdanie. Środa może być fajna.

0: radiowe
1: szerokie
0: wody.
1: A to nawet by się zgadzało, bo dzisiaj jest Europejski Dzień Morza.
2: O. No to płyńmy dalej, no i dokończmy takie stwierdzenie, zdanie. Środa może być fajna,

0: senioritas i tam ci drodzy senioras. Dzień dobry, witamy na antenie.
1: Tak, żeby wyjaśnić, nie.
2: Nie, nie.
0: Oficjalnie zaprzeczamy.
2: Ale są rzeczy, które mi ciążą, jeżeli się już o to pytacie. No, jakbyście na przykład chcieli mi pomóc, kredyt hipoteczny, zapraszam serdecznie.
0: A nie, to my też się wycofujemy z tego.
1: Tak. To może telefony od słuchaczy w sprawie środy, która może być fajna, bo...
0: Bo dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc może... Czy nie może?
3: Środa może być fajna, bo od samego rana świeci słoneczko, aż razi, nie idzie jechać. Tak pięknie świeci. Cieszmy się tym, że to słoneczko do nas w końcu przyszło.
2: Ale przepraszam, czy to jest

0: tutaj SK 18 minut po godzinie 6. Wyścisz tak do zera, bo odnotowaliśmy, że jakiś sąsiad u nas w budynku robi remont o tej porze.
1: Słuchaj, już po 6 już można.
0: O, teraz przestali.
2: No, no i to zawsze tak jest, no, że jak chcesz, żeby było, to nie ma.
3: Poranne prasowanie.
2: Ale nie ma też Jadzi, słuchajcie.
0: Ojejku.
2: Może ten sąsiad trzyma Jadzie za ścianą.

0: No, słuchaj, już po szóstej już można.
1: O, teraz przestali.
2: No, no i to zawsze tak jest, no, że jak chcesz, żeby było, to nie ma.
3: Poranne wrasowanie.
2: Ale nie ma też Jadzi, słuchajcie.
1: Ojejku.
2: Może ten sąsiad trzyma Jadzie za ścianą.

0: Baliśmy się, że wzięli cię do tego wiercenia. Wiesz, co się dzieje z tym wierceniem w naszym budynku? Ktoś wierci.
1: Dziwne odgłosy są u nas.
0: Wiesz, co się dzieje?
2: Nie.
3: No to jak to zwykle, się zaraz dowiesz.
1: No właśnie.
2: Dobrze, powiecie mi?
3: Oczywiście. Doda i Fagata. Kojarzymy wszystkich?
0: Osoby.
3: No. Tak. Osoby.
1: Jedna z tak zwanej starej gwardii, druga z młodej gwardii.
3: No, ale, że tak powiem, na koncercie Maty wyglądały bardzo podobnie.
1: Były razem.
3: Słuchajcie, poszukują mężczyzny, który wystąpi ich wspólnym teledysku.
1: Bo mają mieć razem pioseneczkę, to prawda.

0: Jankes i Wiktor się nadają. Wstają w nocy, więc wiedzą, co to tortury.
1: No, tak.
2: To my możemy,
1: mamy
2: z przodu z dnie.
1: Ból wymalowany na twarzy.
3: No ale 1800 na 2 dla was jesteście za, na tak?
1: To się robi dla fejmu. No.
3: A, przepraszam.
1: Do CV sobie.
2: Do fejmu MMA. No dobra, lećmy.
3: Mama będzie dumna.
2: Lećmy dalej, przeglądamy prasę.
1: Hania Żudziewicz i Jacek Jeszkę. To są tancerze już, no, prawie o statusie gwiazd. Odchodzą z tańca z gwiazdami, się okazało.
2: Gdzie idą?
1: Wysprzęglili się w ostatnim podcaście. Do domu idą.
2: Okej. Okay.
1: Powiedzieli, że...
2: Dziękujemy.
1: Nie zobaczymy ich w jesiennej kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami, no.
2: To jest ważna informacja.
1: To jest bardzo, bardzo ważna informacja.
0: Dla mnie nic się nie zmienia, bo ja nawet nie wiedziałam, że oni tam byli.
4: Przerozumanie. Tylko w Radiu SK.
2: Ale żeby nie było, szanujemy.
0: Oczywiście,
5: to nie są proste rzeczy, takie tańcowanie.
1: Zapraszamy do tańca.
6: Ain't no hesitation if you step your gear to race. Run into these bodies like a

0: 6:30 już za chwilę. Co nie włączę newsy, to albo ci Amerykanie wyjeżdżają, albo mówią, że jednak zostają.
1: No to Marcin Prostki za momencik ci powie, czy będzie ich w końcu więcej, czy mniej.
0: No to wyjeżdżają, czy zostają?

0: Reklama.
1: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
4: Kompanie Roskompanieros, Roosevelta 10.
5: Hola! Prawdziwy Meksyk w Companieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
6: TPO.pl.
7: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
6: TPO.pl.
7: Podpisz umowę online na TPO.pl.
8: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
9: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako do

0: dostępne na dako.eu.
1: Na razie jeszcze sprawnie na łódzkich ulicach i oby tak dalej. Warunki do jazdy bardzo dobre. Dzisiaj w Łodzi będzie ciepło i słonecznie. Synoptycy prognozują około 22 stopni w cieniu maksymalnie. Jeśli chodzi o prognozę na kolejne dni, też naprawdę dobrze to wygląda, z wyjątkiem piątku, kiedy pojawi się więcej chmur nad miastem. Poza tym duża ilość słońca. No a w przyszłym tygodniu, a tak naprawdę już od niedzieli, temperatury niczym latem, 26.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: 6.30, zaczynamy Eskanios. Marcin Procki, zapraszam. Amerykanie zmniejszą liczbę brygad pancernych stacjonujących w Europie z 4 do 3. Jak wyjaśnił rzecznik Pentagonu, to powód opóźnienia sił amerykańskich w Polsce. Wcześniej z szefem Pentagonu rozmawiał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce. Coraz mniejszy odsetek Polaków wskazuje inflację jako główny powód do obaw, wynika z nowego badania UCI Research. W tym momencie to ponad 21%. A jeszcze 4 lata temu było to ponad 50%. Obecnie jako główny powód do obaw najwięcej osób wskazuje ryzyko zachorowania najbliższych. Tak odpowiedziało 46% zapytanych.
0: SK Sport News.
2: Arsenal mistrzem Anglii. Szansę na dogonienie kanonierów stracił w przedostatniej kolejce Premier League Manchester City. Jego piłkarze tylko zremisowali 1-1 z Bournemouth. Arsenal został mistrzem po 22 latach, a sezon na trawie bez Carlosa Alcaraza. Hiszpański tenisista ogłosił, że opuści tę część sezonu. To oznacza, że nie wystąpi w wielkoszlemowym Wimbledonie. 23-latek od kilku tygodni leczy kontuzję nadgarstka.
0: Jankes,
3: Kama,
0: Kama
3: i Wiktor.
0: Wiktor.
4: Ja też przez to, że się wywaliłem ostatnio na rowerze, mam kontuzję nadgarstka. O, tak przy okazji.
5: Tak, tylko jemu wiek. Trochę więcej za to płacą niż tobie.
4: No to prawda.
6: Słuchajcie, dzisiaj Europejski Dzień Morza, więc pytamy, czy środa może być fajna. Jeżeli tak, to bo...
7: Środa może być fajna, bo to jedyny dzień, kiedy w sumie człowiek jeszcze wierzy, że w tym tygodniu nadrobi wszystko. No bo jutro jest mały piątek, to już się nikomu nic nie chce. Pozdrawiam.
5: Chciałam powiedzieć coś mądrego, ale może lepiej nie.
6: To ja zagram. Ja się

0: 37 po 6. Pamiętajcie, żeby jeść śniadanie, bo potem będziecie właśnie jak tu w refrenie. Houdini, Houdini.
1: Słyszałaś Kamana, no właśnie.
0: Śniadanie to jest podstawa każdego udanego dnia, również środy 20 dnia maja.
2: Powiedział Wiktor, który w trakcie 3 godzin pracy zjada 2 śniadania.
1: Dobra, jemy, wcinamy, pijemy pyszną kawę, przeglądamy prasę, internety. W internetach napisali właśnie, że rakiety wynoszące satelity, czyli te takie duże to, mogą bardzo szkodzić klimatowi. Sadza emitowana podczas startów jest kilkaset razy bardziej szkodliwa dla klimatu niż spaliny samochodowe.
0: O, ciekawe.
2: No to spokojnie, no pamiętajcie w takim razie, że od teraz jak lecicie w kosmos, to tylko autem, nie?
3: Reklama. Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
4: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
3: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
4: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
3: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
4: Tu woda ma moc.
5: W Grubym Bęku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
6: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać twoje marzenia.
7: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: I reklamie.

0: 10 minut zostało do 7. Musimy Kama pochwalić, kolega Jankesa, bo już chyba trzeci czy czwarty dzień z rzędu pije wodę z rana ciepłą.
1: A to mi dobrze robi, jakoś tak spróbujcie, rzeczywiście, ciepła woda.
0: Zamiast.
1: Zamiast czego?
0: No tak mówili w szkole, że jak cię swędzi, to ciepła woda zamiast i...
2: Magdalena!

0: w urodziny.
1: Dzień dobry, Madziu, witamy. Jesteś?
2: Jestem. Dzień dobry.
1: Madzia, tańczymy z tobą, obsypujemy cię kwiatami, prezentami. To za chwilę oczywiście.
3: No, jak słyszysz, Jankę zwariował od ciepłej wody.
1: Naprawdę, no.
4: Magda, ty podobno jesteś osobą, która spełnia marzenia.
2: O mamo, nic na ten temat nie wiadomo, no ale
4: to
2: miło.
4: To pozwól, że ci powiem. Mianowicie odezwał się do nas twój partner, który powiedział, że dałaś mu kogoś, o kim zawsze marzył, mianowicie syna.
1: O!
2: No tak, jest to prawda.
4: Bo jak już spełniasz marzenia, to ja też mam jeszcze kilka, jakbyś tak chciała.
1: Chciałabyś, żeby urodziła ci syna?
2: Ja mam długą listę, to nie wiem, czy dacie radę.
3: Słuchaj, ale oprócz tego napisał też, że jesteś jego wsparciem, jego przyjaciółką. I to naprawdę nieczęsto się zdarza, żeby jedna osoba była i matką, żoną, i kochanką, i przyjaciółką, i wszystkim naraz.
4: I myszką, bo też napisał: kocham cię, myszko, i dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś i robisz do dziś.
1: I co ty na to, myszko? Prosimy, jak chciałabyś to...
2: No... No trochę mnie zatkało, nie będę ukrywać.
1: Zatkało kakao, jak się mówi, no.
4: Popijcie mu wodą.
1: Ale cieszymy się bardzo, że masz tak cudownego faceta. Fajny jest, powiedz, tak fajny, jakby teraz wyłączamy mikrofony. Fajny?
2: Najlepszy.
4: No. Cieszymy się, że tak dobrze wybrałaś, bo to w końcu jest informacja o tobie. Kochana, to my jeszcze raz wszystkiego najlepszego i teraz, żebyś mogła się dobrze bawić i dobrze wspominać ten dzień i nasz telefon, to mamy dla ciebie
3: czteroosobowe zaproszenie do Energylandii.
2: Super, dzięki śliczne.
1: Ale tam można polecieć w kosmos, a z partnerem to już w ogóle. Co tam w domu, co tam w łóżku, co tam w sypialni, lepiej tam.
3: Zbierajcie paczkę znajomych i miłego dnia.
0: Radio

0: Justin Bieber na mikrofonie i my obok. I 5 do 7.
1: Justin na mikrofonie, w głowie się nie mieści. Leszczy.
0: Przepraszam
1: się nie
0: za kolegę, ale
2: Raczej 5 słów, 5 stów.
1: Tak jest.
0: To szukamy, była zapowiedź tego.
1: Szukamy kogoś, kto nam zostawi numer telefonu w Messengerze. Może jeszcze coś na zachętę, jakieś hasło albo zdjęcie, bo za chwilę oddzwonimy i zagramy. Będziemy dopasowywać słowa.
2: Czyli jednym słowem, a właściwie nie jednym, bo pięcioma, dostaniecie od nas słowa, wy mówicie swoje skojarzenia i jedno z nas, czyli Jankę, Skama lub Wiktor, będzie musiał odgadnąć to, co w waszej głowie siedzi. Fajnie?
1: Fajnie.
0: Im więcej skojarzeń, tym więcej hajsu.
1: Widzimy się w Messengerze. Dajcie tam na siebie namiary, zaraz oddzwonimy.
3: Pięć słów, pięć stów. Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
6: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
7: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligardą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligardą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
17: Wjeżdżamy teraz na łódzkie ulice. Samochodów zaczyna przybywać, między innymi na Konstantynowskiej. Zwalniamy też na Strykowskiej oraz na Alei Palki. Chwila cierpliwości

0: Na Narutowicza przed Kopcińskiego. Dzisiaj w Łodzi synoptycy zapowiadają całkiem wysokie temperatury. Maksymalnie będzie około 22 stopni. Słońce będzie chętnie pokazywać się na łódzkim niebie. No a to oznacza, że będzie realnie cieplej. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to podobne temperatury.
1: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage w wersji hybrydowej. Łódź Brzezińska 15. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pentagon oficjalnie potwierdza, zmniejszamy liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Liczba tzw. brygadowych zespołów bojowych spadnie z 4 do 3. Temat śledzi reporter SK Jakub Krzyżak. Tak, powiedz, co to oznacza dla Polski?
3: Liczba amerykańskich wojsk w naszym kraju ma się nie zmienić, a ostatnie zamieszanie wokół rotowanej w Polsce brygady pancernej rzecznik Pentagonu Sean Parnell tłumaczy tymczasowym opóźnieniem. Ale z całej Europy wycofanych zostanie około 5000 amerykańskich żołnierzy. To oznacza powrót do stanu sprzed wojny na Ukrainie. Dowódca sił NATO w Europie generał Aleksus Grynkiewicz zapewnia, że nie osłabi to zdolności obronnych sojuszu w regionie. Państwa bałtyckie i Polska mocno rozbudowały swój potencjał sił zbrojnych. Pentagon zapewnia, że o całej sytuacji Pete Hegseth miał uprzedzić szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.
2: Wyjechał do Stanów Zjednoczonych, najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Tak węgierski premier podczas wizyty w Polsce komentuje sprawę Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar zaznaczał, że o zmianie miejsca pobytu polityka PiSu dowiedział się z prasy. Poprosiłem o dostępne informacje w tej sprawie. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granicę Schengen, więc prawdopodobnie opuścił Węgry i wyjechał do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. A do wyjazdu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego doszło jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego premiera Węgier. Aż 4 nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się na łódzkim odcinku autostrady A1. To na przykład między Piotrkowem Trybunalskim a Kamieńskim, czy między Kamieńskim a Radomskiem.
4: Dla mnie to jest przegięcie. W tym momencie całe odcinki niepłatnych autostrad w Polsce są objęte fotoradarami. To jest dla zarabiania pieniędzy na ludziach.
5: Autostrada to jest droga, na której się poruszać dość szybko, płynnie, a to będzie spowalniać ruch.
2: A słyszymy od kierowców, a systemy na A1 zaczną działać do końca czerwca.
6: SK Łódź News.
0: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W połowie czerwca ruszy remont estakady na skrzyżowaniu Alei Włókniarzy i Jana Pawła w Łodzi, mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Dróg.
7: Poprawa bezpieczeństwa, zamontowanie normatywnych barier to jedno z przyczyn, jak również stan techniczny wyposażenia.
0: Prace potrwają 1,5 roku. Orion i Ofelia zostali rodzicami. Z gniazda bocianów czarnych w województwie łódzkim wykluło się 5 piskot.
8: Maluchy są silne i bardzo głośne.
0: Relacjonuje Hanna Bednarek-Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów. Bociany można oglądać na streamie.
9: Jan, i Wiktor w Radiu SK.
10: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę, czyli w pół do piątku.
11: I w Europejskim Dniu Morza.
12: I zastanawiamy się, czy ta środa może, czy nie może być fajna.
13: Cześć SK, oczywiście, że środa może być fajna, a na pewno już jest przefajna, jak się ma jutro wolne. Pozdrawiam.
11: O, a jak się zgarnie 5 stów zaraz w 5 słów, 5 stów, to już w ogóle...

0: Nie Dracula, tylko Natalia. 9 po 7.
1: 5 słów. 5 stów.
2: Mamy odważną dziewczynę, która zgłosiła się do naszej zabawy. 5 słów, 5 stów. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Dzień dobry,
4: Natalia. Powiedz, co napisałaś w naszym messengerze, co skusiło naszego wydawcę Pawła, ujęło żeby do ciebie nas zadzwonić. Taką złotą myśl tam miałaś wpisaną.
3: No, powiedzmy, że ta zabawa jest super, bardzo mi się to podoba. No i poza tym codziennie rano was słucham i praktycznie zawsze coś innego myślę niż ja.
0: Okej.
2: Okay, no to wróżymy sukces w takim razie. Natalia, bardzo się cieszymy, że jesteś razem z nami, więc zacznijmy od formalnego pytania. Bo oczywiście wiesz, o co chodzi, ale dla formalności. Dostaniesz za momencik 5 słów, do których będziesz musiała dać skojarzenia i za momencik jedno z nas będzie musiało zgadnąć, jakie skojarzenia miałaś.
4: Z kim grasz?
2: Dokładnie.
4: Kogo wybierasz? Z kim możesz mieć dobry przelot?
3: Że... Ja bym wybrała, chociaż taka wysportowana.
2: Kocham cię, Natalia!
0: Dobrze, no to dziewczyny!

0: Dokładnie, będzie łatwiej myśleć wam.
1: Poznajcie się.
0: Zdobyć 500.
2: No to Natalia, powiedz mi, jak wygląda twoje życie?
0: O, okej. Okay.
3: Bardzo lubię sport. Grałam w koszykówkach. Mama co dzień pracuje w dużej firmie, więc dzień w dzień praca też.
0: A masz partnera, partnerkę?
3: Tak, przygotowania są.
1: Już Janka jest posmutniał.
3: Coś kupuję większego, więc narzeczonego mam.
2: Mm-hmm. No dobrze. No to w takim razie, okay. Natalia, ja ci życzę powodzenia. Chciałam powiedzieć, pamiętaj, żeby myśleć tak jak ja, ale nie wiem, czy akurat ci tego życzyć. Więc myśl jak chcesz, a ja

0: Tak, przygotowania są.
1: Już Janka jest posmutniał.
0: Coś kupuję większego, więc narzeczonego mam.
2: No dobrze. No to w takim razie, okay. Natalia, ja ci życzę powodzenia. Chciałam powiedzieć, pamiętaj, żeby myśleć tak jak ja, ale nie wiem, czy akurat ci tego życzyć. Więc myśl jak chcesz, a ja...

0: studia.
1: Będzie dobrze, dziewczyny. Kama wychodzi.
0: Tak.
1: Kama wychodzi, teraz nie będzie słyszała, co się dzieje tutaj, w tym najważniejszym miejscu pod tytułem właśnie Studio Radio SK. Wy słyszycie, Kama nie słyszy, nic nie wie. Później wejdzie do studia i będzie próbowała skojarzyć swoje myśli ze słowami, które za chwilę się pojawią.
2: Natalia, pierwsze ważne słowo to Eurowizja. Jakie jest twoje
3: piosenki.
2: Skojarzenie? Jeszcze raz?
1: Pierwsze skojarzenie.
3: Piosenki.
2: Eurowizja, dopisujemy piosenki.
1: Lećmy dalej. Mhm.
2: Drugie słowo to majtki.
3: Jakie jeszcze raz?
1: Majtki. Bieliznę. Majtki, może tak. Mhm. Majtki, po prostu majtki.
3: Stringi.
1: Okej, dobrze, lećmy dalej.
2: Trzecie słowo to golarka.
3: Mężczyzna.
2: Dobra.
1: Golarka, mężczyzna, zanotowane. Kolejne.
2: Czwarte słowo to koń.
1: Z czym masz skojarzenia? Koń. I pierwsze skojarzenie twoje, takie wiesz, no tak, i też pomyśl, co może powiedzieć Kama. Szybkość. Okej. Okay.
2: I ostatnie słowo to paprotka.
3: Kwiatek.
1: Kwiatek. A to może być ładne. Dobre, dobry strzał według mnie. No dobra, okej, okay, poznaliśmy twoje propozycje. Czas na króciutką przerwę na muzykę. Za chwilę zaprosimy Kamę. Zaprosimy oczywiście ciebie. Będziesz trzymała kciuki za Kamę. Każde dobre skojarzenie to samo, to stówka. Czyli w sumie do wzięcia pięć stówek.
2: Oby się udało.
4: Pięć słów, pięć stów.

0: Alex Warren i Fever Dream.
1: Och, Natalia pewnie ma jeden dream, żeby zgarnąć 500.
2: 500.
3: Natalia, nasza słuchaczka z nami. Dzień dobry, jesteś raz jeszcze? Przypomnijmy słowa i twoje skojarzenia na antenie Radia SK. Jeszcze z nami nie ma w studiu Kamy, którą za chwilę wywołamy do mikrofonu oczywiście.
0: Na Eurowizję powiedziałaś...
4: Piosenki.
3: Majtki.
4: Stringi.
0: Golarka.
4: Mężczyzna.
3: Koń. Na...
4: Szybkość.
0: I na paprotkę...
4: Kwiatek.
0: Mamy to. Mamy
3: obstawiam,
0: to.
3: Obstawiam dwie stówy.
0: Kama, come on!
3: Jest Kama, uwaga, chowamy to, co mamy tutaj. Kama nie może widzieć tego, co może widzieć. Dobra, okej.
0: No powiem ci tak. Najłatwiej dzisiaj nie będzie chyba, tak mi się wydaje.
5: Super, od razu nie ma to, jak dobrze mnie pozytywnie nastroić. Ale Wiktor, dzięki wielkie.
3: Ja dwie stówy obstawiam tak w ciemno.
5: A no, żeby się z pięciu, to też jak...
3: Stówę?
5: Jezu, Natalia, no, błagam cię, ja nie mogę ich słuchać. Ty widzisz, z czym ja mam do czynienia codziennie?
4: Ja liczę na więcej niż 200.
5: Nie ma zero presji, Dobra, jedźmy.
0: Pierwszy ważny wyraz, na który już Natalia udzieliła odpowiedzi i skojarzenia, to Eurowizja.
3: Eurowizja? Come on.
0: Tak. Iza.
4: Puszczacie to u was. Różne, różnorodne.
5: Hity.
3: Jajajajajajajajajaj.
5: A co?
3: Piosenki.
5: No dobra, no hity to piosenki, no hello, no przecież no nie ma innych hitów.
3: Nie, Kama, ja ostatnio nie wiem, chyba pomyliłem się już tak, by już...
5: Nie każda ja piosenka to hit. Ja wam zawsze uznawałam, naprawdę. Ale każdy hit to piosenka.
3: A, niestety. Kama, ale teraz się uda, spokojnie. Teraz się uda na pewno. Uważaj, kolejne słowo. Majtki.
4: Każda kobieta ma swoje.
0: Nie każda kobieta lubi ten typ majtek.
5: Stringi.
3: Brawo! Stówka już jest. Dobra, lećmy dalej.
0: Uwaga.
3: Jak są stringi, to musi być...
0: Golarka. Aha. I przypominam, że możemy już zmienić płeć.
6: Nie podpowiadamy ci dzisiaj.
5: Golarka, możemy zmienić płeć.
0: Jakbyś podpowiedziała, Natalia, ale tak wiesz, no. Nie za mocno.
4: No, na pewno. Jest kobieta i jest...
5: Męska golarka.
3: Nie!
5: No co, mężczyzna, nie? No
6: tak.
3: Mężczyzna.
0: No mężczyzna, no.
6: Ale nie podpowiada.
3: Uwaga z tymi podpowiedziami, no bo tu mamy VAR, no i sędziowie mogą zdyskwalifikować.
5: Chciałam zauważyć, że tak podpowiedziała, że ja nie zgadłam, więc chyba dobrze podpowiada. No.
3: Jak sobie wybrała, tak ma.

0: Lećmy dalej. Koń, kama. To się znaczy na koniach.
1: No.
0: Konie.
1: Jaki jest koń, każdy widzi.
0: Dokładnie.
1: A jaki jest koń?
0: Ostatnio mówiliśmy o koniach.
2: Jak pędzi.
3: Jak pędzi?
2: Inna nazwa, jak pędzi. Coś robi.
1: Bimber.
0: Koń robi bimber, to wtedy co?
2: Nie,
0: a nigdy nie widzieliście jakiś konia, który robi bimber?
4: Nie, bo robi to w ukryciu.
3: Koń, pędzący koń. Teraz to się boję powiedzieć, że w galopie.
0: Dawaj, kama, szybko.
1: Jeden wyraz to jest.
3: Jeden wyraz. Szybki.
0: Kurde, dobrze! Jest. Zaliczamy, szybkość, ale to rzeczywiście. Masz drugą stówkę. I uwaga, ostatnie.
1: Paprotka.
0: Z czym ci się kojarzy kamcia paprotka?
3: Ja mam dużo skojarzeń w kontekście paprotki, ale, pytanie, które skojarzenie należy do Natalii?
5: Najprostsze.
3: Najprostsze? Kwiatek.
2: Tak!
3: Jest super!
2: Dobra, Natalia,
0: panie i panowie, nasza słuchaczka Radia SK, Natalia!
6: Zgarnia!
0: No i co?
3: Teraz chciałam powiedzieć, że ty nie miałeś racji. Natalia miała rację, wybierając mnie na swoją, nie wiem, co właściwie.
2: Dobrze, wybrała.
0: Masz rację, kama, była szansa na 500, są 300, ale to jest dobra informacja.
3: Idźcie napić tej ciepłej wody, dobra?
1: Wszystko i tak dzięki fantastycznym męskim podpowiedziom.

0: Tutaj jest 27 minut po godzinie 7. Na chwilę wskakujemy do Berlina.
1: O, ty tam lubisz.
0: Oj, lubię. Berlin jest bardzo fajny. Bo ja przez to, że mieszkałem w Gorzowie Wielkopolskim kiedyś, tam było bliziutko i często jechaliśmy.
1: A Berlin sobie faktycznie oferuje od niedawna zniżki do restauracji i inne nagrody w zamian za sprzątanie śmieci.
2: Ty, to super. U mnie w domu było jak w Berlinie. Jak posprzątałem pokój, to mama kolację dawała.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na ciebie zarówno klasyczne Omoda 5F, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
9: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
8: Widzimy się w niedzielę.

0: 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
2: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień dziecka w Termach pod Dębice.
1: Tu woda ma moc.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
5: I wjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi. Samochodów trochę więcej przed rondem Solidarności na Alei Palki. Zwalniamy również na Konstantynowskiej i na Alei Unii Lubelskiej. Jeśli chodzi o warunki do jazdy, to one są bardzo dobre. Dzisiaj pogoda też będzie piękna. Synoptycy prognozują około 22 stopni i duża ilość słońca. Bez opadów ciśnienie, ono delikatnie idzie do góry, a podmuchy wiatru są naprawdę słabe.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: Minęła 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Władimir Putin z wizytą w Pekinie. Rosyjski przywódca został przywitany ze wszystkimi honorami. W swoim przemówieniu stwierdził, że stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom. Rektor Uniwersytetu w Siedlcach zawieszony. Taką decyzję wobec profesora Mirosława Minkiny podjął minister nauki. Rektor siedleckiej uczelni miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym.
7: SK Sport News.
6: Manchester City stracił szansę na Mistrzostwo Anglii, a to oznacza, że po raz pierwszy od 22 lat po tytuł sięgnął Arsenal. City wczoraj zremisowało swoje spotkanie i nie ma już szans na dogonienie Londyńczyków. Z kolei szczebel niżej w Anglii, skandal szpiegowski. Angielska Liga Piłkarska wykluczyła Southampton z finału baraży o awans do Premier League, a to kara za nagrywanie przez Sztab Świętych treningów rywali. No dobrze, lecimy dalej. Oczywiście jesteśmy w środzie, 20 maja, 7.33. Już.
8: Dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc środa może być fajna, bo...
9: Środa może być fajna, bo to już jest połowa tygodnia, to zostało jeszcze by 2 dni do pracy.
10: No i tam dwa dni. Piątek się nie liczy, jeden dzień.
6: No i kasując jeszcze jutrzejszy dzień kama, to już w ogóle mamy już weekend.
10: No tak, szczególnie, że czwartek to mały piątek, no błagam cię, no to już zaczynamy.

0: Granie na grzebienie. To już 20 minut do godziny 8 wesce.
1: Przepraszam, jeszcze raz? Granie na co?
0: Na grzebienie.
2: Okay.
0: Na grzebieniu, no ale sprawdzałam, czy mnie słuchacie, hello.
2: To słuchacze na pewno też odnotowali, czy i słyszą. Ale dobrze,
1: zacząłem się podejrzewać o jakąś chorobę już. Co?
0: Ale słuchajcie. Słuchacie.
1: Słuchamy.
0: Proszę? No, brawo. Co?
2: Słuchaj, a propos, słuchajcie, ja mam plan, żeby w tym sezonie jeszcze zrobić prawko na motocykl.
1: O, no, fajnie, fajnie. No. Kolega odważny.
2: Ale przeglądam sobie tu i tam, że ponoć nadchodzą zmiany dotyczące egzaminów na prawko. Ministerstwo planuje całkowicie pozbyć się placu manewrowego.
0: Ojej.
1: Ale to chyba dobrze.
2: Może to i dobrze i zwiększyć nacisk, położyć większy nacisk na praktyczne umiejętności kierowców.
1: Przypominam tylko, że na placu manewrowym jest na przykład ten wjazd tyłem po łuku i ten łuk jest tak zaprojektowany, on ma udawać garaż niby, że gdybyś miał taki garaż, to byś drzwi nie otworzył, bo tam jest tak wąsko. To po co ci taki garaż?
0: Zczepiasz się, i już, no.
2: Ale no dobrze, mają być zmiany.
0: Ja tam osobiście uważam, że praktyka czyni mistrza.
1: Czy tam mistrzynie?
3: Ach, to Tomasz! Ale nie po liniach ciuka, bo jak kurdy! Asia, bo zaraz ci ten kisiel
4: z głowy... No!
5: Kama. Kama i Wiktor.
6: Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na Stadionie Miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola, partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
12: Hot grill.
13: Grilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Tak, tak, tak, tak!
18: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
17: Z weekendu w Manufakturze.
19: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty Pilaf i Modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.
10: To będzie ostatnia reklama.
3: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda?

0: czekają na Ciebie. Zarówno klasyczne Omoda 5F, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 Maja 1/3.
1: I po reklamie.

0: Tak, żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy, ale za chwilę będzie dzwonił Nosel. No i będzie wkręcał.
1: O elastycznym sercu Sia, między innymi i Weekend.
2: On nie ma serca. On ma telefon i abonament opłacony.
1: Będzie badał organy, słuchajcie, bo będzie gastroskopia i kolonoskopia naraz.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham. Czy ja do pani Ewy się dotelefonowałam?
5: Tak, a o co?
4: Moje uszanowanie oddziałowa po tej stronie Trocina Hanna, proszę pani. Ja w sprawie kolonoskopii, gastroskopii na 12 mam panią zapisaną. To jest pani, tak?
5: Tak.
4: Bo widzę, że proszę pani, tutaj lekarz wpisał pani znieczulenie, a ja nie będę miała łóżka, proszę pani, żeby z panią wjechać, jeśli chodzi o salę zabiegową. Pani jakąś linę by skompletowała, proszę pani, bo trzeba będzie dojść do zabiegowego.
5: Co skompletowałam?
4: No jakąś linę, proszę pani, bo to jest 8 metrów. Taki jest dystans od pokoju, proszę pani, przed zabiegowego do zabiegowego. A na łóżku panią nie wwieziemy, bo ja nie mam łóżek.
5: Rozumiem, to znaczy musiałabym przy jakiejś linie przejść, tak?
4: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linii dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
5: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
4: Tak, Trocina Halina po to jest.

0: tak?
1: Pani będzie już znieczulona. I teraz na tyle, proszę pani, pani będzie jeszcze świadoma, że trzymając się za linę, po swojej linie dotrze pani do zabiegowego, gdzie zrobią pani gastro i kolonoskopię.
0: Ojeju, ale może mi pani podać jeszcze swoje nazwisko?
1: Tak, Trocina Halina Potojska.

0: około 10 być, ale to będzie robione dopiero następnego dnia, prawda?
1: Tak, bo wcześniej pani będzie zbadana, później będzie pani znieczulona. Bo jak pani dostanie tak zwanego głupiego Jasia, może pani zabłądzić.

0: No to muszę mieć zrobione, no.
1: Jeszcze tylko zapytam, jest szansa, żeby dzień wcześniej pani tą linę, którą pani będzie miała 8-metrową od pani sali do zabiegowego, pani przywiozła, ja ją odkażę?
0: Proszę pani, trochę mi ciężko przynieść dzień wcześniej, dlatego że ja jestem poza Warszawą. W tej chwili i będę jechała spoza Warszawy, no bo...
1: Aha, pani... to zróbmy tak, jak będzie pani przyjęta, to niech pani natychmiast da linę, żebym ją mogła odkazić i wtedy linę przywiążę, proszę pani, do pani i proszę pani przeprowadzę tak, żeby pani doszła do zabiegowego dzięki tej linie.
0: Proszę pani, zrozumiałam, 8-metrową linę mam przynieść jakąś taką, żeby mogła się trzymać i przejść do zabiegowego. No tyle to robię.
1: Ewentualnie linę by dostarczył Eryk.
2: Cześć babcia, zostałaś wkręcona w Radio SK. Kochamy cię.
0: Cześć. Ale żeście mnie wyrobili.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: Kama, widziałaś kiedyś taką długą linę?
6: Nie, ale takiej babci też nigdy nie widziałam.

0: Bardzo często lubisz się pytać, jakie zawody są razem z nami. To mogę ci powiedzieć, prawda, że Marcin Procki za momencik będzie mówił, że wszystkie zawody kończące się na icy będą w Warszawie, tak. Górnicy, rolnicy.
1: Chemicy.
2: Z tego wszystkiego, słuchajcie, zrodzi się jeszcze nowszy zawód.
1: Jaki? No.
2: Protestant. Radio
3: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce. Yes.

0: u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
5: Jak tak, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia Łódź Brzezińska 15.
14: Wyjeżdżamy znowu na ulicę. Samochodów więcej na Konstantynowskiej oraz na Alei Włókniarzy. No a przypominam, że zbliża się remont estakady właśnie na Alei Włókniarzy w Łodzi. Zacznie się wraz z początkiem wakacji i ma potrwać do jesieni 2027 roku. Ten remont obejmie zachodnią część w kierunku górnej.

0: No i podczas prac ruch będzie odbywać się w obu kierunkach, ale drugą estakadą, tą w kierunku Bałt. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 22 stopni.
1: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage w wersji hybrydowej. Łódź Brzezińska 15. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Minęła ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Manifestacja Solidarności dziś w Warszawie. W stronę stolicy jadą już autobusy z całej Polski. W nich na przykład górnicy i rolnicy ze Śląska, z którymi przed wyjazdem rozmawiał reporterski.
3: No myślę, że to zmierza ku upaści gospodarki tutaj w Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.
4: Ja prowadzę gospodarstwo rodzinne, które zostałem przekazane od ojca. Tak źle jak teraz, to nie było nigdy.
2: A tym razem ma nie być prób wjazdu do Warszawy ciągnikami, a manifestacja ruszy o 12 na Placu Zamkowym. Ministrowie spraw zagranicznych i sprawiedliwości mają przekazać amerykańskiej stronie pełną informację o sprawie Zbigniewa Ziobry. Takie polecenie wydał im premier, który chce, by szczegóły zarzutów, jakie na nim ciążą, trafiły do amerykańskich polityków i opinii publicznej.
5: Jestem przekonany, że jeśli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji, wiem, że pan minister Żurek już podjął działania, zakończy się sukcesem.
2: Mówił Donald Tusk, przypomnę, że prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. A Naczelna Izba Pielęgniarek nie zgadza się, by studia z położnictwa zastąpić kursem. Projekt z takim pomysłem trafił właśnie do konsultacji. Zakłada, że przyszłe położne najpierw kończyłyby pielęgniarstwo, a później odbywały dodatkowy półtoraroczny kurs. Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska podkreśla.
6: Bo nam bardzo zależy na tym, żeby zawód położnej jak najbardziej był kształcony na zasadach, które obecnie obowiązują.
2: A bo według izby nowe przepisy mogą obniżyć jakość opieki nad kobietami oraz noworodkami.
1: SK Łódź News.
0: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Serce regionu rozbłyśnie milionem świateł w ostatni weekend września Light Move Festival. Co będzie głównym punktem w tym roku?
7: Jesteśmy w Pałacu Urodziny Poznańskich i to będzie też główny punkt na mapie festiwalowej, zarówno pod względem sztuk wizualnych, ale pod względem również występów muzycznych.
0: Mówi Beata Konieczniak, twórczyni festiwalu, a impreza organizowana jest od 15 lat. Będą klasyki, ale z twistem i mnóstwo oryginalnych burgerów. W piątek rusza 9. edycja Jemy w Łodzi Burger Fest.
1: Jan Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
8: Dzień dobry, dzień dobry. 3 minutki po 8 już.
9: No, to znaczy, że zaraz po godzinie 8 będziemy was zabierali, aczkolwiek nadal nie wiemy dokąd.
8: No, to jest odlot ściśle tajny, ale nie jest tajne to, że trzeba ściągnąć apkę Eski, żeby wejść do gry.
9: Dobrze mówisz!
8: Ostatnio palnąłem, że może to będzie Turcja, ale przecież w Turcji się nie płaci euro, prawda? To nie, to Turcja...
9: Nie chcieliśmy cię poprawiać. Tak.
8: Widzicie? Jaki jestem grzeczny, miły, że tak sobie tutaj się poposypałem, głowę popiąłem? No, właśnie.

0: tutaj jest 9 minut po godzinie 8. Teraz będzie o wyjątkowym programie. Ja jeszcze nie widziałem ani jednego odcinka, ale coraz bardziej tutaj mnie nakręcacie, żeby to się w końcu wydarzyło.
1: Tomasz Janki, posłuchaj, oto fragment tego programu.
2: Czym się różni ocean od morza?
3: Tym samym, czym wanna od brodzika.
2: Że może to jest taka większa zatoka? Że tam nie, no. To nie jest otwarte na wodę.
1: Przed państwem Hotel Paradise.
0: No. Muszę to obejrzeć, naprawdę tam się pojawiają takie cukiereczki.
4: Tam test wiedzy nigdy nie zawodzi, zdecydowanie. No i uczestnicy odpowiadając na pytanie, byli w formie, na pytanie o to, czym jest tryptyk,
1: no.
4: Odpowiedzieli.
1: No.
4: No zgadnij, Janki, jak odpowiedzieli.
0: No, nie wiem.
4: Tryptyk. No, jakbyś odpowiedział na pytanie, co to jest tryptyk.
1: Nie wkopuj go.
0: Nie, nie, no oczywiście mamy trzy, no takie, no, nie wiem, jak to nazwać, no, ale generalnie chodzi o trzy.
1: Takie coś tak. Takim trzy.
0: No, trójeczka, no.
4: No, to
0: trzy odsłony można, tak, które się ładnie zamykają, otwierają, no robią się trzy. Jak się zamknie, to jest jedna, a później mamy raz,
1: już
0: dwa, trzy.
1: Już się nie tłumacz.
4: To oni, no, nie, no, trzy, tak? To oni odpowiedzieli, że jest to pająk.
0: Czyli tylko pająk?
1: Tak.
4: A na to, co to jest memento mori? Powiedzieli, ciesz się chwilą.
0: Czyli carpe diem, takie trup.
1: Podejrzewam, że jakby ich zapytali, co to jest in vitro, to by powiedzieli, że pizzeria.
5: Jankes i Wiktor.

0: w Radiu SK.
1: Jak my się cieszymy. 20 maja to my za chwilę przecież lecimy już.
2: Następny weekend.
3: Tak. To już chwilka.
1: Rzeczywiście.
4: No, a człowiek cały czas nie wie, gdzie.
1: Ja nie mam czasu, przepraszam. Nie no, mam. Ja mam wydrukowane, nawet sobie wydzierałem tutaj na czole, że tak, 29 odlot, wylot ściśle tajny.
2: Lecimy w piątek rano, wracamy w niedzielę wieczorem, robimy taki city break i zabieramy fantastyczną eskową ekipę. No i teraz z nami jest ciekawa historia.
4: Bo a propos tego dziarania i tego, co Jankes ma na czole. Justyna razem z nami. Dzień dobry.
5: Cześć.
2: Justyna, muszę przyznać, że to nie była łatwa decyzja, że dzwonimy dzisiaj do ciebie, a nie do twojego chłopaka, tylko wytłumacz, dlaczego mieliśmy ten dylemat.
4: Tak.
5: Ogólnie to się trochę założyliśmy, bo i mój narzeczony Maciek wziął udział w tym konkursie i napisał, że wybiera mnie w podróż. I ja napisałam to samo i napisaliśmy do was, że się zakłóciliśmy.

0: urodzić, nie, żeby nigdy nie zapomniał.
1: Tego się nigdy nie robi, nie.
2: A to byłoby dobre.
3: Potem będziecie jak Radek Majdan sobie zmieniać tam na coś innego.
1: Nie ma takich pomeksów. Nie ma takich pomeksów już rzeczywiście. No.
0: Justynka, absolutnie zupełnie przez przypadek dzwonimy akurat do ciebie, tak, nie do niego. Oczywiście, to czysty przypadek, ale bardzo się cieszymy, ponieważ mamy dla ciebie bardzo ważną wiadomość.
3: Bo decyzja jeszcze nie została podjęta. Czy ty masz pomysł na ten tatuaż? Co to będzie?
4: Jest parę pomysłów, ale myślę, że na miejscu, jak dolecimy, jak się w ogóle dowiemy, gdzie lecimy, to padnie ostateczna decyzja, co to będzie.
1: No. Ostatnio, z tego co wiemy, jak byliście w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, tam pojawił się taki tak malutki tatuaż New York City, tak? Tak,
4: okay. Tak, to była spontaniczna decyzja i to był nasz pierwszy taki wspólny wylot poza ocean i stwierdziliśmy, robimy tam
1: czy to
4: tatuaż.
1: To już może być tradycja, gdzie lecimy, tam robimy.
0: Jak to się okaże, że to jest Ciechocinek, to ja nie wiem, co ty sobie wytatuujesz. No,
4: takie... Mam nadzieję, że nie lecimy do Ciechocinka.
3: Wielkie Radom na piersi.
0: Dobrze, to zróbmy to w takim razie oficjalnie. Justyna, zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot w ciśle tajny. Ale prawda jest taka, że my nadal faktycznie nie wiemy, dokąd lecimy, a w twoim przypadku mam wrażenie, że jest to podwójnie ważne, no bo jednak tatuaż ma się pojawić. W związku z tym posłuchaj podpowiedzi, jaką dla ciebie mamy i może jeszcze wspólnie się zastanówmy, dokąd będzie nas samolot zabierał.
3: Panie przystojny kapitanie, poprosimy o podpowiedź.
5: Tu kapitan, jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
1: Ojej,
0: słyszę,
1: ale to...
0: Jedyne miejsce na Ziemi, z którego muzyka nie pochodzi, to jest Antarktyda. Więc, panie kapitanie, ta podpowiedź jest do bani.
3: Ale słuchajcie,
1: ale ja...
3: A ta Grecja i ten Zorba? Może
1: coś mi z tą Grecją coraz bardziej.
3: No.
1: Ja lubię sałatkę grecką, więc to byłoby coś cudownego.
4: Jezu, też kocham Grecję. Ja pracowałam w Grecji w ogóle.
1: A jaki tatuaż można by sobie w Grecji zrobić?
0: No jak to, jaki? Oliwki. Oliwka.
1: I dwie oliwki z przodu.
3: Ewentualnie kostkę serka.
1: Na czole. No dobra, okej, zobaczymy oczywiście. To są kolejne osoby, ale mamy jeszcze miejsca, tak? Mamy, oczywiście.
0: Warto ściągać naszą eskową apkę, tam się zgłaszać i żeby była jasność, nie wszyscy musicie sobie robić tatuaże, ale fajnie, jeśli to zrobicie.
6: Odlot ściśle tajny. Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego serwisu blacharsko-lakierniczego Hyundai MK Centrum Łódź. Zgierska 248. mkcentrum.pl.

0: Lecimy z wami cały czas w środę, w pół do piątku, 8:25.
1: Jak się okazuje, piłkarzom na mundial się awansować nie udało, ale
2: to
1: są
2: nie,
1: tak zwane
2: szok!
1: Sporty zastępcze, w których idzie nam dobrze, czyli na przykład siatkówka dzisiaj wraca do gry.
0: To prawda, trzymam kciuki oczywiście za naszych, cały czas kibicujemy. Wkrótce w Warszawie również mistrzostwa, jeśli chodzi o 3x3.
1: Koszykówka.
0: Tak, właśnie. No, w ogóle sporo się będzie działo. Kama,
1: tak, naprawdę.
2: Super, super. Ja kocham to, że wy naprawdę kochacie sport, oglądasz.
1: A nie tylko my, Procki też i zaraz o tym w newsach. Radio.

0: Reklama.
1: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
2: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
15: Wyjeżdżamy znowu na drogi w Łodzi. Samochodów sporo przed rondem Solidarności. Aleja Walki się korkuje, również Kopcińskiego ciasno. Nieciekawie na Bandurskiego i na Krzemienieckiej, jadące w kierunku centrum Łodzi. Samochodów też trochę więcej na Żeromskiego przed Mickiewicza. Dzisiaj w Łodzi piękna pogoda.

0: Pogoda będzie no niczym latem, temperatury około 22 stopni w cieniu, no a w słońcu na pewno więcej, tego słońca nie zabraknie. Dzisiaj czysty błękit nad całym miastem.
1: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 8.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Opóźnienia pociągów na kolejowej trasie z Rzeszowa do Krakowa, to przez wypadek na torach. Rano w Trzcianie pod Rzeszowem doszło do potrącenia pieszego. Kolejarze zorganizowali zastępczą komunikację autobusową. Czy prezydent Aleksander Miszalski straci stanowisko w niedzielę? Referendum w Krakowie będzie dotyczyło też odwołania Rady Miasta. Od soboty do zamknięcia lokali obowiązywać będzie cisza referendalna. Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach pierwszym sprawdzianem polskich siatkarzy. Ci otwierają reprezentacyjny sezon. Towarzysko zagrają z Ukrainą, Bułgarią i Serbią. Podopieczni Nikoli Grbicia zaczną dziś od meczu z tą ostatnią.
0: Gramy dalej w środę 20 maja. Ach, pachnie tym piątkiem coraz bardziej. Dzisiaj wpół do piątku. Lubię to.
3: Pachnie też jodem z nadmorza. Dzisiaj w kalendarzu jest europejski, co prawda, no ale dzień morza.
4: No i zastanawiamy się, czy środa może być dobra, czy może nie.
5: No tak średnio bym powiedział, tak średnio.
3: To dajcie znać w messengerach i telefonach. Będziemy badać te środowe nastroje za chwilę.

0: 23 minuty do godziny 9. Dzisiaj środa, środa.
1: A tylko czy ona fajna może być, czy nie może?
2: Nie wiem, dzisiaj jest Europejski Dzień Morza, więc tak inteligentnie pytamy, czy środa może, czy nie może być fajna. W związku z tym nagrywajcie się głosówkami na Jackowym Messengerze, a my robimy wtedy halo, ahoj!
3: Środa jest szczególnie fajna dla fanów Arsenalu Londyn, ponieważ po 22 latach Arsenal zdobył mistrzostwo, jak wspominaliście w newsach. I z tego miejsca pozdrówcie proszę mojego kolegę Kamila, wielkiego fana Arsenalu, który czekał 3/4 życia, żeby ponownie Arsenal zasiadł na tronie. Pozdrawiam serdecznie.
1: Kamil, trzymaj się.
0: Nie, w Gorzowie Wielkopolskim też jest taki klub Stilon Gorzów. Kiedyś były takie kasety, prawda, kojarzycie? No też czekamy. Czekamy na ekstra klasę.
4: Kibice naszej reprezentacji też stoją za rogiem.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
2: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. Fuzja.archicom.pl.

0: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie.

0: Moze, przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie.

0: Tak namawialiście mnie, do i 8.49. Możemy odpalać grilla, nie ma problemu.
1: Kurczę, no, w pogodzie mówił Procki, że się ciepłe dni
0: ładnie
1: zbliżają.
0: Przyjemnie.
1: Ten weekend,
2: Procki,
1: znowu może być grillowy.
2: Co, Olak Ott mówi o pogodzie.
0: Dawaj pal grilla.
2: Słuchajcie,
0: pani,
2: został zrobiony sondaż, kogo z polityków Polacy zaprosiliby na grilla.
3: No i kogo?
2: 21% stwierdziłoby, że wybrałoby Tuska, pana Karola Nawrockiego.
3: Mr. President.
2: A na kolejnym miejscu z 16% chętnych Polaków.
0: Jarek, pan Jarek.
2: Donald Tusk.
1: O, ja nawet wiem, co ja bym Donaldowi przyszykował na takiego grilla.
3: Co takiego?
1: Frankfurterki.
2: Jejku, nie zapraszajcie tylko Wiktora Brzozowskiego, bo będzie kaszanko!
4: Jankes! Jankes! I Wiktor!
1: A wiadomo, że Jankes to narobiłby niezłej kichy.

0: Kania, to Wiktorek, no tak było, no. To było za czasem Vivaldiego, prawda?
1: Zabierz mnie, pokaż mi świat, zabierz mnie gdzieś kiedyś. A nie tylko to radio i
0: zabieram
1: to radio.
0: Zabieram cię na derby.
1: Jutro o 6 znowu tu będziemy i tyle z tego wszystkiego.
0: Kamera się złapała za głowę. Jutro też będzie fajnie, tak?
1: No, idziemy, bo już cicho się zrobiło. Jankes, Kama i Wiktor. Reklama.

0: elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
14: Jak tak, to Allegro. I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
16: Wciąż wzmożony ruch na łódzkich ulicach. Zwalniamy m.in. na Broniewskiego od Kilińskiego do ulicy Niższej. Samochodów też trochę więcej przed rondem Lotników Lwowskich, Paderewskiego, Pabianicka, ciasno. No i noga z gazu również m.in. na Limanowskiego oraz na Alei Palki. Przed nami piękny dzień w Łodzi ze słońcem. Warto skorzystać, jeżeli tylko macie chwilę. Na termometrach pokaże się maksymalnie około 22 stopni bez opadów deszczu.
15: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący Kia Sportage w wersji hybrydowej. Łódź Brzezińska 15.
17: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Najpierw Kraków, potem Warszawa i Gdańsk. Szef węgierskiego rządu z wizytą w Polsce. Dziś w Warszawie spotka się z premierem i prezydentem. Wizytę śledzi reporter SK Michał Skolimowski. Michale, czy pojawi się temat Zbigniewa Ziobry?
18: Na pewno podczas spotkania z Donaldem Tuskiem. Już podczas konferencji w Krakowie węgierski premier odniósł się do tej sprawy. Peter Madziar przekazał, że Zbigniew Ziobro do Stanów Zjednoczonych wyjechał najpewniej z innego unijnego kraju. Nie ma śladu, że wyjechał z Węgier poprzez granice Schengen, więc zrobił to najpewniej z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ma być już gotowy, prokuratura jednak czeka na prawomocną decyzję sądu w sprawie jego tymczasowego aresztowania.
17: Na razie idą do aresztu na 3 miesiące, stąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla 4 mężczyzn zatrzymanych w sprawie śmierci 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. Do tragedii doszło w sobotę w gminie Barciany. Jeden z podejrzanych miał śmiertelnie pobić chłopca. Metallica pobiła rekord frekwencji na Stadionie Śląskim. Na jej wczorajszym koncercie w Chorzowie pojawiło się ponad 88,5 tysiąca fanów zespołu. Ten podtrzymał tradycję i oprócz swoich piosenek zagrał też polski utwór. Na poprzednich koncertach w Polsce można już było usłyszeć Manam, Jam i Czesława Niemena, teraz wybór padł na piosenkę Perfektu.

0: nagranie z piosenką Perfektu możecie zobaczyć na sk.pl.
1: SK Łódź News.
2: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Strażacy z OSP Kaszewice spod Bełchatowa organizują zbiórkę wspierającą małych pacjentów onkologicznych z Łodzi.
3: Zbieramy przede wszystkim nowe pluszaki, gry planszowe, zabawki, artykuły plastyczne.
2: Mówi strażak Michał Malecki. Zbiórka na terenie jednostki OSP odbędzie się w dniach 26-27 maja. W piątek rusza 9. edycja Jemy w Łodzi Burger Fest.
4: 40 burgerów festiwalowych i tylko połowa jest z wołowiną.
2: Zapowiada organizatorka Iza Borowska. Nie zabraknie też propozycji wege.
5: A dzień dobry Polsko, świecie i wszechświecie. Mam dla was super prezenty, czyli hity na czasie. Po polsku? No, na Dawida Podsiadło zawsze jest sezon, prawda? No to będzie i sezon. Sanach, Daria Zawiało w duecie, a także Oskar Cems, między innymi. A na początek nie po polsku, ale jak dobrze. Kung z Galaxy, Michu Sapkowski, witajcie. 9:02 w SC już grają.

ależ przypominajka. Ale warto było przypomnieć ten numer. To Hozier i Take Me to Church na antenie radiowca. Wcześniej między innymi Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Sean Paul, który już dziś z koncertem na warszawskim towarze. A gdybym tak poszukał królowej albo króla spontanu i dancehalla przy okazji, i największego fana Sona Pola albo fanka Sona Pola, która jeszcze biletów nie ma i ma ochotę na spontanie wybrać się właśnie na warszawski torwar dzisiaj, to znalazłbym kogoś takiego, czy bym nie znalazł. 664-402-302 SMS-owo albo eskowe głosówki na eskowym messengerze. Oto tak miało zabrzmieć. A Cheap Thrills, jeśli ktoś jest ciekaw, z tego co wiem, na tym koncercie pojawić

0: Za chwilę pojawi się na pewno Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beats, a później obiecana Sanach i Daria Zawiałow, czyli Eldorado. Komu bilety naszą na pol? Komu?
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki, a potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
7: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
10: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogori 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
11: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolny Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. Premium Arena.pl.
14: I po reklamie.

0: No co ty, Oskar Sims na Daniela Dzieńska, który zaczynał od Nie idziemy spać. Jest takie wydarzenie, podczas którego to chyba padnie niejednokrotnie Nie idziemy spać. No właśnie, odlot ściśle tajny. Dokąd nie wiemy, ale wiemy, że z ekipą Eski i wiemy już o coraz szerszym składzie, bo kolejne osoby dokoptowane do tego składu, ale nie ostatnie. Nie ostatnie. Jest jeszcze opcja ze zgłoszeniami i szczegółami w aplikacji Radia Eska. Tam was bardzo mocno odsyłam. Nie idziemy spać, bo dzisiaj idziemy na koncert Shauna Paula. Jeśli ktoś ma ochotę na warszawski spontan, no to bardzo proszę dajcie znać 664-402-302 SMS-owo albo eskowy Messenger. Te zaproszenia wciąż czekają. David Guetta, Bibi Rexha, I'm good za moment, a później Joe, End of Beginning, Westy. Radio
1: SK. Autopromocja. Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Tak, tak, tak, tak!
15: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
14: Z weekendu w Manufakturze.
16: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki. Łapa

0: Wyłowienie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w manufakturze.
1: Na plaży, w góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie.
3: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
4: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: I po reklamie.

0: Maciej Musiałowski i Flora tu przed godziną 10 w Radiu SK. Po 10 Duke Dumont i Ocean Drive rozpocznie kolejną godzinę hitów na czasie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
2: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą

0: o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: I po reklamie.
9: I zerkam teraz na łódzkie ulice, gdzie sprawnie bez dużych korków. Lekki zator na Alei Marszałka Piłsudskiego, na wysokości Parku Źródliska. Noga z gazu także przy Parku Poniatowskiego na Mickiewicza. Poza tym całkiem sprawnie. W Łodzi temperatura też szybko rośnie. Mamy już 18 stopni, a dzisiaj w najcieplejszej chwili będzie około 22 kresek w cieniu. No i takie temperatury z nami pozostaną do końca tygodnia, choć w niedzielę ma być jeszcze cieplej.
10: Minęła 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiego.

0: będzie około 22 kresek w cieniu. No i takie temperatury z nami pozostaną do końca tygodnia, choć w niedzielę ma być jeszcze cieplej.
1: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trzech Polaków zatrzymanych za szpiego.

0: Od 48 do 62 lat i usłyszeli już następujące zarzuty.
1: Rozpoznawanie i rozmieszczenie wojsk NATO na terytorium RP, wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze dezinformacyjnym i czynienie przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym.
0: Wyjaśnia Dariusz Aleksandrowicz z Biura Ministra Koordynatora do Spraw Służb Specjalnych. Mężczyźni nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia i kolejne 3 miesiące spędzą w areszcie. Nadal wstrzymany jest ruch pociągów na trasie Sędziszów-Małopolski Rzeszów Główny, to po śmiertelnym potrąceniu na torach. Pociągi do Przemyśla, Tarnowa czy Krakowa opóźnione są o kilkadziesiąt minut. A mieszkańcy i turyści w Polańczyku nad Soliną w Popłochu uciekali wczoraj wieczorem przed niedźwiedziem, który pojawił się w okolicach tamtejszego sklepu. A to kolejny przykład, że drapieżniki podchodzą coraz bliżej domów w Bieszczadach. Na miejscu jest reporterski Mateusz Chłystun. Dzień dobry Mateuszu, a jak dziś wygląda tam sytuacja?
2: Dzień dobry. Bieszczadzkie doliny są jeszcze spowite mgłą. Na łąkach i w lasach słychać niezakłócany niczym śpiew ptaków, ale ten z pozoru sielankowy krajobraz przerywa niepokój mieszkańców. Tych mieszkańców, którzy zauważają drapieżniki blisko popularnego wśród turystów Polańczyka czy nawet w okolicach Sanoka. Co więc robić? Jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi, nie naruszając dzikiej i chronionej przyrody? O to będziemy dziś przez cały dzień pytać leśników i lokalne władze. Z okolic Wetliny Mateusz Chłystun.
0: A relacje Mateusza usłyszycie w kolejnych SK News.
3: SK Łódź. Sport.
4: Andrzej Pinkowski, zapraszam. To będzie mecz ostatniej szansy dla Widzewa. Łodzianie przegrali na wyjeździe z Koroną i mocno skomplikowali swoją sytuację w Ekstraklasie. W sobotę podejmą u siebie Piasta Gliwice i miejsca na błędy już nie ma. W sobotę rusza Rossmann Run. Zawodnicy z Polski i z zagranicy wystartują punktualnie o 19 z Alei Szajblerów w Łodzi. Trasa zakończy się przy dworcu Łódź Fabryczna na Kilińskiego. Pierwsi biegacze mogą pojawić się na mecie już około godziny 19.30.
5: To może byśmy coś zagrali? Nareszcie na przykład Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino dosłownie za 3 minuty. Będzie też Taylor Swift, będzie też Bledka i Somber i jego Potential. A na początek Duke Dumont i Ocean Drive. Michał Sapkowski, witajcie, gramy.

0: Łohoho, takich rytmów dziś podczas koncertu Szona Pola na pewno nie zabraknie. Tego numeru to zabraknie, ale takich klimatów na pewno nie. Sebastianie, cię muszę zapytać. Czy mogę zadać ci jedno pytanie? Takie być może trochę kłopotliwe?
1: Cześć, jasne.
0: Czy ty masz lukę pod sufitem? Czy ty wiesz, co robisz?
1: Chyba nie mam równo pod sufitem i jestem bardzo, bardzo nakręcony, także...
0: Dowodem mojej spontaniczności, czytam w SMS-ie od Sebastiana, niech będzie fakt rzucenia pracy z dnia na dzień i otwarcia swojej własnej działalności z wieloma niewiadomymi. Chłopaku, dobra, to, że rzuciłeś pracę, to jest jedno, ale otwarcie biznesu w Polsce, czy ty wiesz, co robisz?
1: Księgowa mi już uświadomiła.
0: Już? A to dopiero początek, mój drogi. Nie no, turbo trzymam kciuki. Powiedz, czy to jest chociaż podobna branża do tego, do tej, w której się poruszałeś do tej pory?
1: Branża jest zupełnie inna, z wieloma niewiadomymi. Poruszałem się w handlu, teraz będzie zupełnie co innego, także naprawdę jest ogromna zmiana.
0: Szanowni Państwo, to świr. Sebastian, mega trzymam kciuki. No i oczywiście udowodnimy, że jesteś królem spontanu i wybierasz się, mam nadzieję, na koncert Szona Pola ze sobą towarzyszącą, bo podwójne zaproszenie jest twoje!
1: Jest, super!
0: I w takim, wiesz, najgorszym scenariuszu, jaki widzę tam za jakiś czas, nie, no może i zbankrutowałem, no ale przynajmniej byłem na koncercie Szona Pola.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach z

0: granicą, możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu Karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
6: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
7: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola, partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
9: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: To będzie ostatnia reklama. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
14: I po reklamie.
15: SK.

0: Jeden z hitów zawsze na czasie na antenie Radia SK. Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Kto lubi takie klimaty, no to koniecznie musi być z nami w piątek po godzinie 20. Wtedy legenda powróciła. SK Live Remix. Od 20 dobrze miksowane hity, a od 22 Armin van Buuren. Ale mamy, jeśli ktoś ma taką potrzebę, aplikacji stream, który nawet i teraz, proszę bardzo. Takie rzeczy gra. To właśnie Armin van Buuren przejmuje kontrolę nad streamem SK Live Remix w tym momencie, więc jeśli macie ochotę, to aplikacja Radia SK i proszę bardzo. Wracając tak na chwilę do Sebastiana, który zgarnął ostatnie zaproszenie na Szomapola i jego spontaniczności. To spontaniczność dopiero wyszła tak naprawdę po wejściu, bo on spytał: słuchaj, a gdzie ten koncert w ogóle jest? Wyobrażam sobie jego rozmowę z tą księgową. Pani księgowo, a te podatki to naprawdę trzeba płacić? Benson Boone, za chwilę, później Tiesto, Jonas Blue i Ritual Vesce. Z Ritą Orą, oczywiście na wolu.
1: Reklama.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jej jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
4: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixComarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny z

0: sztuki.
1: Ej, to już przesada.
0: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
2: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
3: Castorama!
0: Teoria
4: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: TPO.pl. TPO.pl.
10: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
9: TPO.pl.
10: Podpisz umowę online na TPO.pl.
11: I po reklamie.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Living next door to Alice. Don't play you.

0: 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź. W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
5: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
6: Piękna pogoda za oknami w Łodzi, na zewnątrz teraz 19 stopni, w słońcu na pewno więcej, no a dzisiaj słupki rdzenci zatrzymają się na 22 kresce. Co na łódzkich ulicach? Na razie sprawniej, bez dużych korków, można bez większych problemów przejechać przez miasto. Lekki zator na zachodniej, za Lutomierską jadąc w kierunku centrum Łodzi, a także jak zwykle na Piłsudskiego przy Przędzalnianej na wysokości Palmiarni. Szerokiej drogi.
0: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nowy model Kia K4 w wersji kombi. Łódź Brzezińska 15.
7: Jest 11, zaczynamy z Kanius. Marcin Procki, zapraszam. Alarm powietrzny na Litwie. Litewska armia wykryła obiekt przypominający drona w pobliżu granicy z Białorusią. Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie i okolicy była zamknięta. Mieszkańcy dostali zalecenie, by udać się do schronów, a do nich zeszli też prezydent Litwy, przewodniczący Sejmu oraz premier kraju. A w tle tych niepokojących informacji nowe wyjaśnienia w sprawie zmniejszonej obecności amerykańskich żołnierzy w Europie. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce. Wicepremier dodał też:
8: będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie.
7: Szef resortu obrony spotkał się dziś z zastępcą dowódcy połączonych sztabów armii USA. A w Warszawie dziś też premier Węgier. To drugi dzień oficjalnej wizyty Petera Madziara. W tej chwili trwa jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.
9: Kompania, patrz no! Na ramię, dań! Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
10: Czołem żołnierze!
7: Na później spotkanie z prezydentem, a po południu Madziar odwiedzi Gdańska. Wieczorem począ

0: Gazety Petera Madziejara. W tej chwili trwa jego spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem.
1: Kompania, patrz no! Na ramię, dań!
2: Będę kompanię reprezentacyjną Wojska Polskiego. Do powitania!
3: Czołem, żołnierze!
0: A później spotkanie z prezydentem, a po południu Madziar odwiedzi Gdańsk. Wieczorem począł serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Matty Cash. Początek meczu o 21:00, a za tydzień z kolei odbędzie się finał Ligi Konferencji, a 30 maja finał Ligi Mistrzów.
4: SK Łódź News.
5: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Wypadki drogowe w Łodzi z udziałem dzikich zwierząt liczy się w skali roku już w tysiącach.
6: Żebyśmy nie podchodzili do tego zwierzęcia, który często w agonii jest w stanie nas też jeszcze poturbować.
5: Mówi Kamil Polański z ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Łodzi. Jeżeli dojdzie do zderzenia, dzwonimy pod 112. W Łodzi trwa festiwal szkół teatralnych.
7: Super jest obserwować to, co się dzieje na scenie. Ta energia, ta grupowość, jednoczenie się wszystkich szkół, wszystkich aktorów.
8: Chodzi o to, żeby zwieńczyć te wszystkie lata.
5: Młodzi aktorzy prezentują swoje spektakle dyplomowe.
9: Jeśli ktoś muzycznie stęsknił się za Aviciim, no to pędzę i informuję, że Waiting for Love dosłownie za 3 minuty na naszej antenie. Będzie też Gibbs i Win, Wiktor Waligura i 4 pory roku również. A na początek Tame Impala, Jenny, Michał Sepkowski. Witajcie, gramy.

Эска Вудь.

0: Gips i win w Radiu SK. Czerwiec to Gips w trasie. Kraków, Łódź, Wrocław i Gdańsk. Jeśli mielibyście ochotę na wstęp na koncert, a najlepiej taki dożywotni wstęp na koncerty Gipsa, to można go razem z diamentową płytą za album Safe wylicytować na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Tak, te licytacje związane z tym nagraniem Ciągle Tutaj Jestem, związane ze zbiórką Łatwoganga, one wciąż trwają i trwać będą przez 12 dni i na ten moment taka diamentowa płyta za album Safe i dożywotni wstęp na koncerty Gipsa to 12 250 zł. Najcenniejszy według licytujących jest wciąż srebrny medal olimpijski Władimira Semirunija, ponad 32 tysiące złotych. Jeśli ktoś ma potrzebę, to może wejść na stronę Cancer Fighters, albo mogę ja wysłać na eskowym messengerze bezpośredni link do tych właśnie aukcji, za które oczywiście mega trzymamy kciuki. Alok, The Chainsmokers, May Stevens, czyli Jungle w Radiu SK za moment, a później cztery pory roku, czyli Wiktor Waligura i Dry School.
1: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
2: Sprawdź to sam, czekaj dał, kusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develey, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow!

0: I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
0: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
3: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
4: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja, dworzec, Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, honorowe patronaty, marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
7: I po reklamie.

0: Nickelback na antenie Radia SK. Hity zawsze na czasie i How You Remind Me to zdecydowanie jeden z nich. To był dopiero zakład. Justyna i jej narzeczony zgłosili się do odlotu ściśle tajnego osobno. I zakład był taki. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który sobie zrobią na odlocie. Wygrała Justyna. Ja nic nie chcę sugerować, ale logo Radia SK będzie bardzo ładnie wyglądało. A dla tych informacji, którzy może nie do końca mogą być z nami na odlocie ściśle tajnym, bo wiemy na pewno kiedy, że w przyszły weekend, no i wiemy też oczywiście w jakim składzie, który cały czas uzupełniamy, ale są osoby, które nie mogą wtedy się z nami wybrać i pewnie są ciekawe, dokąd polecimy. No to ja tego nie wiem, ale jest od kapitana. Kolejna podpowiedź.
1: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Kocham naszego kapitana, naprawdę. A kto kocha takie spontany, zgłasza się za pomocą aplikacji Radia SK. Do ściągnięcia za darmo na Androida i na iOS-a. Za chwilę PZ Mataka z bałaganem, później Serena Gomez w SC. Radio
2: SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy

0: takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
6: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
7: Bartuś, co za mina? Kawa ci nie smakuje?
8: Nie, Basiu. Chciałbym w maju zwiedzić trochę łódzkie, ale jest tyle ciekawych miejsc, że aż nie wiem od czego zacząć i gdzie jechać.
7: To wsiadaj w pociąg! W cztery niedziele w ramach funduszowego maja możesz zostawić auto w garażu i wybrać się na darmową wycieczkę łódzką koleją aglomeracyjną.
8: Darmową?
7: Dokładnie. 10 maja pojedziesz do Piotrkowa Trybunalskiego, 17 do Łowicza, 24 do Kutna, a 31 do Sieradza. Tylko pamiętaj, żeby wcześniej zapisać się na stronie fundusze.ul.pl.
8: Słusznie. Na taką przygodę chętnych nie zabraknie.
7: To co? Kawka na drogę?
8: I to dużo. Musi starczyć na zwiedzanie całego województwa. Ale w maju będę miał pociąg do atrakcji.
9: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
10: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
11: Tak, tak, tak, tak!
12: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
11: Z weekendu w Manufakturze.
13: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka.
14: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
18: I po reklamie.

0: ale to jest fajne granie. Another i 54 Ultra, czyli Talk to You, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 12. Kasia Węsierska z wami po godzinie 12. Miu i Zalia. I dopóki się nie znudzisz, tak rozpocznie się popołudnie z Radia Męska. Michał Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: To już piąte urodziny Nicziarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap! Nicziarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
5: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
6: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
5: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
6: Kiedy to?
5: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
6: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
5: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki, a potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj, już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
1: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
2: Hola! Prawdziwy Meksyk w Companieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
3: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
4: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę Ci rozwiać te wątpliwości.
5: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o Waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
8: I po reklamie.
9: Wiosna w Łodzi na całego. Słonecznie, niewielkie chmury snują się po łódzkim niebie. Natomiast dzisiaj bez opadów deszczu. Być może jutro delikatnie pokropi. Na termometrach maksymalnie około 22 stopni. To wyniki w cieniu. Słońcu na pewno więcej. A na łódzkich ulicach w miarę sprawnie o tej porze i bez dużych korków. Lekki zator przed skrzyżowaniem Marszałków, a konkretnie na Alei Piłsudskiego jadące w stronę Widzewa. Zwalniamy też na zachodniej przy Ogrodowej.
10: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Warszawa, Budapeszt, nowe otwarcie i ciepłe słowa. Po godzinnej rozmowie premierów Polski i Węgier słyszymy...
11: Polak, Węgier, dwa bratanki.
10: Zaznaczył premier Peter Madżer i dodawał, że nie przypadkiem z pierwszą zagraniczną wizytą udał się do Polski. Ma to podkreślić znaczenie Warszawy dla Budapesztu. Wracał też do sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, którzy dostali w tym kraju azyl.
12: Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację.
10: Mówił premier Donald Tusk, a po wizycie w Warszawie premier Węgier uda się do Gdańska. Żądają zerwania z Zielonym Ładem, systemem ETS czy inwestycji w tańszą energię. W Warszawie na Placu Zamkowym rozpoczyna się protest rolników, górników i hutników, a na miejscu jest nasz reporter Michał Rawa.
13: Dzień dobry. Organizatorzy zapowiadali, że do Warszawy przyjedzie co najmniej 100 tysięcy rolników. Na razie nie ma tu aż tak wielu osób, ale uczestnicy wciąż docierają na Plac Zamkowy. Na razie trudno spotkać tu rolników. Głównie do Warszawy przyjechali członkowie Solidarności całej Polski. Manifestacja ruszy w stronę Sejmu na ulicę Wiejską. Protestujący dotrą około 15.
10: Strażacy zbierają pluszaki i inne zabawki. Druhowie z OSP w Kaszewicach pod Bełchatowem ruszają ze zbiórką charytatywną.
14: Czekamy na wszystkie przedmioty. Zbiórka trwa w dniu 26-27 maja. Dary chcemy przekazać z okazji Dnia Dziecka.
10: Mówił druh Michał Małecki, a wszystkie zabawki trafią do małych pacjentów onkologii w Łodzi.
15: SK Łódź News.
9: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Od października asystent AI przypominał będzie pacjentom w Łódzkiem o umówionych wizytach u specjalisty.
16: W sposób czysto głosowy, a nie poprzez powiadomienia push, czy poprzez SMS-y albo maile.
9: Mówi Tomasz Kulas z Centrum E-Zdrowia. Rocznie przypada w kraju 20% wizyt u specjalisty. Asystent ma poprawić statystyki. Są pierwsze plany na tegoroczny Festiwal Światła w Łodzi.
17: W tym roku chcemy, żeby była muzyka nie tylko, powiedzmy, młodzieżowa, ale również klasyczna.
9: Mówi twórczyni festiwalu Beata Konieczniak. Impreza pod koniec września.
10: Jak w tym kraju ma być dobrze, jak kolejny raz ktoś chce nas skłócić? W kalendarzu dziś Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ja nawet nie zadaję pytania, jakiego, o jakim zapachu, czy ma się pienić, jaki ma mieć kolor, bo i tak z tego będzie jakaś zaraz drama. 2 minuty po 12:00, Kasia Węsierska, dzień dobry.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a to niedobrze, bo mam słaby głos.

0: Nie zastąpiona. Katy Perry w Radiu SK, Hot and Cold w Radiu SK, także tu Katy, ale węsierska po tej stronie. Bebe Rexha, Faithless, New Religion, to za chwilę wam zagram. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj zrobiliście w pracy, to możecie być z siebie dumni. Dlatego, że po tym wysiłku, który już wykonaliście, wasz mózg może być zmęczony. Podobno mózg zużywa tyle energii, co żarówka. Chociaż stanowi około 2% masy organizmu, to konsumuje, uwaga, nawet 20% całej naszej energii, którą mamy przeznaczoną na cały dzień, cały miesiąc, czy też cały rok. Jeżeli więc już dzisiaj odpisaliście na 3 maile, wysłaliście ten jeden raport i czujecie się tak, jak po 12 godzinach wysiłku, takiego chodzenia na przykład po górach, no to ja zarządzam przerwę. Słyszę jakieś sprzeciwy czyjegoś szefa, ale w związku z tym, że nie zlokalizowałam, czyj to szef, to udajemy, że to nie padło.
1: Radio SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9.

0: Mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 Maja 1/3.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: I po reklamie.

0: Dokąd tak płynie Dawid Podsiadło? Pięknie płyniesz, to nam powiedział 21 minut do godziny 13. Chciałoby się popłynąć nieznane. To na razie można odlecieć. Co też jest, uważam, bardzo dobrą opcją, zwłaszcza, że was na ten odlot zabieramy. Odlot ściśle tajny, ciągle szuka pasażerów na swój pokład. Samolotu do... No i tu stawiam trzy kropki, bo nic nie wiemy. To znaczy coś wiemy, ale nie wiemy za dużo. Kapitan podpowiada, ale robi to tak, żeby za szybko się nie zorientować. Więc jeżeli chcielibyście polecieć z nami w nieznane dosłownie, bo my nie wiemy, dokąd polecimy razem z wami. Jankę, Skama i Wiktor też nie wiedzą, dokąd polecą, bo dowiecie się tego wszystkiego na lotnisku, no to pobierajcie aplikację Radia SK, tam podpowiedzi i zgłoszenia, dlatego że macie takie szanse, żeby jeszcze miejscówki w tym samolocie dla siebie i dla kogoś bliskiego, kogo chcecie na taki wyjazd zabrać, zdobyć. Dua Lipa, Physical, za chwilę Westy.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30%.

0: 55%, albo 4 i zyskaj aż 80%, a piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
2: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
3: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
4: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola, partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Łódź Kasprzaka 8. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę!
13: 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

potrzeba było nam, to znaczy było nam potrzeba Jazzy Can't Night, bo działa lepiej niż niejedna kawa, a wiem, że już niejedna wleciała dzisiaj do waszego rankingu wypitych kaw. Czy wiedzieliście o tym, że są na świecie miejsca oraz takie pory roku, chyba nie w Polsce jednak, w trakcie których, uwaga, pada deszcz diamentów. Są takie doniesienia naukowe, które mówią o tym, że deszcz diamentów jest naprawdę czymś realnym, ponieważ zachodzą pewne zjawiska fizyczne i chemiczne w naszej atmosferze, które później

0: powodują to, że na Ziemię spadają nie krople deszczu, nie krople śniegu, czy też nie grad, ale właśnie diamenty. I jak na razie mało udokumentowanych deszczów diamentowych mieliśmy w naszej historii. Być może się to wydarzy. Mam takie poczucie, że Polskę taki deszcz może ominąć z niewiadomych powodów. Natomiast ci, którzy kiedyś mówili i śpiewali o pogodzie dla bogaczy, to chyba mieli właśnie to dokładnie na myśli. Po 13 w Radiu SK kolejny hit wam zagram. Będzie Ruel, będzie też David Guetta, będzie wszystko to, przy czym dobrze się pracuje. I szybciej się pracuje.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie. A warto?
9: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: Modivo EOBUWIE, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super. No to jak dołączyć?
9: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optyk Łódka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optyk Łódka, Piotrkowska 153. Widzimy się!
13: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
14: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
13: O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na

0: studenckie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia Łódź.
1: Reklamie.
2: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia Łódź.

0: ciepło, kropki, a temperatury będą podobne.
1: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, oferujący nowy model Kia K4 w wersji kombi. Łódź Brzezińska 15.
2: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Zarzuty i wniosek o areszt po tragedii w Turku. Partner śmiertelnie potrąconej 19-latki odpowie za usiłowanie rozboju. Przypomnijmy, w weekend kobietę podwieziono do domu. Gdy wysiadła z auta, do pojazdu podszedł jej partner. Miał grozić nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i uderzył w 19-latkę. Zatrzymany 24-latek nie przyznaje się do winy, mówi Łukasz Sobczak z prokuratury w Turku.
3: Prokuratura rejonowa w Turku skierowała do sądu rejonowego wniosek o zatrzymanie tymczasowego aresztowania.
2: A sąd wnioskiem o areszt zajmie się jeszcze dziś. Jutro na stacjach nieco taniej niż dziś. Litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,50. Z kolei za diesla zapłacimy nie więcej niż 6,97. To spadek o odpowiednio 2,3 grosze. Odłowienie jedynym skutecznym sposobem na odstraszenie niedźwiedzi przekonuje naszego reportera pan Tadeusz, rolnik z Niebieszczan. To około Sanoka na Podkarpaciu, który znalazł ślad niedźwiedzia na swoim polu. Wcześniej drapieżniki podeszły niedaleko domu jego córki.
4: Takie tłumaczenia, żeby zamykać własne posesje, można tylko się dobrze z tego uśmiać. Pasiaka ogrodzona była pastuchem. Taki po prostu inteligentny niedźwiedź, on sobie po prostu przez takiego pastucha wykorzysta drzewo,
5: położy.
6: To są paznokcie, widzisz?
5: A to świeże, to z wczoraj.
4: To świeżutkie ślady. Gniew chodzi tylko i wyłącznie o odłowienie. No bo co to da, że my go przewieziemy gdzieś w inne miejsce? Jak on człowieka traktuje jako potencjalną zdobycz.
2: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od pana Tadeusza. Tamtejsza gmina złożyła wniosek o możliwość odstrzału zwierząt, gdy te będą zagrażać mieszkańcom.
1: SK Łódź News.
0: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Strażacy z OSP Kaszewice spod Bełchatowa organizują zbiórkę wspierającą małych pacjentów onkologicznych z Łodzi.
7: Zbieramy przede wszystkim nowe pluszaki, gry planszowe, zabawki, artykuły plastyczne.
0: Mówi strażak Michał Malecki. Zbiórka na terenie jednostki OSP odbędzie się w dniach 26-27 maja. W piątek rusza 9. edycja Jemy w Łodzi Burger Fest.
8: 40 burgerów festiwalowych i tylko połowa jest z wołowiną.
0: Zapowiada organizatorka Iza Borowska. Nie zabraknie też propozycji wege.
9: Kolejna rzecz na liście, którą znów robimy źle. Przez ostatnie lata z internetu dowiadywaliśmy się, że źle pijemy wodę, źle pierzemy swoje rzeczy. To ja mam teraz kolejną rzecz do tej listy, więc zróbcie głośniej, bo więcej o niej za chwilę. 2 minuty po godzinie 13:00. Charlie Puth, Attention, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Satellite September w Radiu SK, 18 minut po godzinie 13. Dom nad wodą, marzeniem wielu. My mamy taki i puścimy go wam za chwilę od PZ-a i Auera, ale z drugiej strony rzeczywiście działki nad wodą, tereny nad wodą cieszą się naprawdę dużym zainteresowaniem. Od kilku lat, tak mniej więcej od roku 2020, kiedy okazało się, że bardzo dobrze jest mieć taką działkę oddaloną od świata, bo tam restrykcje nie dosięgają i można spokojnie odpoczywać, pracować albo mieszkać. I ceny tych działek, niezależnie trochę od regionów Polski, zdecydowanie poszły w górę. Czy mimo to się sprzedają? Oczywiście, że się sprzedają. Czy wpływ na to miał taki jeden statek, na którym zadziały się dziwne rzeczy? Być może, ale mam wrażenie, że nawet jeśli nie miał, to i tak te ceny magicznie w tym momencie poszły w górę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4500.

0: 999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
4: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
8: To już piąte urodziny Nicziarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap! Nicziarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
9: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
10: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
9: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
10: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
9: Tu woda ma moc.
11: I po reklamie.

0: David Guetta zagrał dla was Dangerous w Radiu SK. Radio jest po to, żeby łączyć i to jest najlepszy na to dowód. Dostaliśmy naprawdę piękną wiadomość na nasz SK-owy Messenger od Joasi, która napisała, że zwraca się z nietypową prośbą i fakt, to jest nietypowa prośba, ponieważ 1 maja 2026 roku o godzinie 10:57 dokładnie na świat przyszedł jej syn. W trakcie porodu na sali było włączone radio. Zgadnijcie jakie. Niestety Asia nie pamięta, jaka piosenka była wtedy emitowana w tymże radiu, więc prosiłaby o sprawdzenie i ja to Asia sprawdziłam. I już wiem, bardzo proszę. Poczekajcie, dlaczego tutaj to nie leci? O, to jest ten numer. Przypadki? Nie. Są przeznaczenia tak zwane. Nareszcie! To był hymn męskiego grania orkiestry i myślę, że to słowo nareszcie no, wyraża więcej w tym przypadku niż 1000 słów. Benson, boom, Mystical Magical za chwilę wesce.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie.
8: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
9: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja, dworzec Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, Serenada, Aquapark Fala oraz Bioven. Honorowe patronaty. Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Stanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
10: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
11: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
14: I po reklamie.

dużo energii wyczuwam po Bausa i Magnetic w Radiu SK. W sam raz energia na to, żeby przenieść ją na to jedno spotkanie, które mogłoby być mailem, ale i tak się odbędzie, a wy w tym czasie wymyślicie plan obiadów na cały tydzień. Nie ma więc tego złego, co by na dobre nie wyszło. Po 14 w Radiu SK kolejne hity.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
2: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
3: Tak, tak, tak, tak!
4: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
3: Z weekendu w Manufakturze.
5: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.
6: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
7: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
6: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
7: Kiedy to?
6: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
7: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
6: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Ramenownia na Piotrkowskiej, numer 89.
11: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne.

0: reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Łukasz Bogdan, dzień dobry. W środę 20 maja pogoda przepiękna, sami przyznacie, aż szkoda siedzieć w pracy, skoro za oknami taka temperatura w okolicach 22 stopni w cieniu z dużą ilością słońca. W nocy może jednak delikatnie pokropić. Jutro tego słońca też nie powinno zabraknąć na termometrach w okolicach 20 stopni, ale też miejscami może się przydać parasol, szczególnie późnym popołudniem. Na łódzkich ulicach w miarę spokojnie, chociaż omijajcie skrzyżowanie Marszałków oraz okolice Ronda Lotników Lwowskich.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: 14. Agata Chruściak, zapraszam do finału głośnej sprawy sprzed lat. W sądzie apelacyjnym w Katowicach lada moment ma zapaść wyrok w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w 2019. Zginęło wtedy 8 osób. Nieprawomocny wyrok usłyszało 6 osób, 2 jej wykonawcy oraz 3 inne osoby. Liczymy na sprawiedliwość, mówiła Katarzyna Kajm.
4: Zginęli moi rodzice, zarówno jedyny syn, jak i kuzyn z całą rodziną. Czas nigdy nie goi ran, pozwala tylko przystosować się do sytuacji.
3: Według śledczych do wybuchu doszło w wyniku przewiercenia gazu ciągu pod ulicą. Najpierw spotkanie z szefem rządu, potem z prezydentem i wizyta w Sejmie. Padają ciepłe słowa i deklaracje nowego otwarcia w relacjach Warszawy i Budapesztu. Peter Madżer jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Śledzi ją Jakub Krzyżak. Powiedz, które spotkanie było do tej pory najważniejsze?
5: Zdecydowanie ponadgodzinne spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w cztery oczy. Peter Madżer i nasz szef rządu poruszyli m.in. temat Ukrainy.
6: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy.
5: Mówił Donald Tusk. Madżer zapewnił, że będzie dążył do odnowienia Grupy Wyszehradzkiej. Będę partnerem Polski we wszystkim, a także Słowacji i Czech, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę i wpływy w Unii Europejskiej. Premier Węgier spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkiem Sejmu i Senatu. Swoją dwudniową wizytę zakończy w Gdańsku.
3: A tam wspólnie z Donaldem Tuskiem spotka się jeszcze z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Polscy siatkarze rozpoczynają sezon reprezentacyjny. Przed nami turniej towarzyski w Katowicach i Sosnowcu. Pierwszym rywalem polskiej reprezentacji będą Serbowie, a to spotkanie startuje o 16:30.
0: SK Łódź.
2: Łukasz Bogdan, zapraszam. Pluszaki, gry planszowe, zabawki. To wszystko może wywołać uśmiech na twarzach dzieci walczących z chorobą nowotworową. Druhowie z OSP w Kaszywicach pod Bełchatowem ruszają ze zbiórką darów.
7: Zbiórka w dniu 26-27 maja na terenie naszej jednostki OSP Kaszywice.
2: Widruch Michał Malecki. Wszystkie zebrane przedmioty trafią bezpośrednio do małych pacjentów onkologii w Łodzi. 31 maja o 12 w Łodzi rozpocznie się jarmark wojewódzki. W manufakturze pojawią się regionalni wystawcy, w tym także Marcin Zalewski z Brzezin.
8: My przywieziemy naszą limoniadę z owoców piwowca japońskiego.
2: Nie zabraknie też koncertów i atrakcji dla najmłodszych.
9: Normalnie o tej porze, a wykończycie to zdanie. Normalnie o tej porze informuję was o tym, że są 2:42, że będzie męskie granie orkiestra i nareszcie, i że coraz bliżej do końca waszej pracy. Normalnie o tej porze, to kończycie wy, głosówki na SKW Messengerze mile widziane. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Dobrze się tego słuchało. Don't Want Your Love. Ellie Goulding w Radiu SK, normalnie o tej porze, a wy kończycie to zdanie. Chętnych jest wielu, ale moim zdaniem najbardziej będzie się utożsamiać się z Karolem.
1: Normalnie o tej porze, Pan Bóg niech dopomoże.
0: To jest jedna sprawa, ale jest też Szymon.
2: Cześć SK, normalnie o tej porze myślę, kiedy to wszystko odłożę i się położę.
0: O, jak ma szefa, Szymon, to bardzo prosimy tego szefa o podwyżkę i o jak najszybciej, najszybszą realizację tej prośby.
3: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
4: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę.

0: Pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę.

0: wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z delikartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
8: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Sokół, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
9: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: To będzie ostatnia.

0: 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: I po reklamie.

0: Jamelia, Superstar, niezmiennie wszystkie hity zaczynają się w SK i ten także kiedyś się zaczął i tak trwa. Tate McRae w Radiu SK. Mężczyźni nie słuchają kobiet przez 388 razy w ciągu roku. To jest więcej niż raz dziennie, panowie, dlatego że przypomnę, rok ma 365 albo nawet 366 dni kalendarzowych, a wy nie słuchacie przez 388 razy. Czyli jeżeli mówimy do was po kilka razy dziennie, my, kobiety, to prawdopodobnie ten jeden raz z tych kilku wam ucieknie. I co gorsza, badania mówią więcej, że jeszcze słuchacie nas selektywnie, czyli zaczynacie słuchać i po chwili się wyłączacie, chociaż nadal wyglądacie tak, jakbyście słuchali. Więc wszystkie te badania, które teraz mówią o tym, jak trudno w społeczeństwie jest utrzymać uwagę, to najwyraźniej były robione głównie na was, drodzy panowie.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na ciebie. Zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
6: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja. Dworzec Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, honorowe patronaty. Marszałek Województwa Łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
9: Tak, tak, tak, tak!
10: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
9: Z weekendu w Manufakturze.
11: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i

0: zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w manufakturze. Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna

0: otrzymasz gratis. Brie-commerce. Nasze ceny rządzą.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna.
2: Zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: 8 godzin w pracy, Thomas Gray i Rumors za nami na antenie Radia SK. To znaczy, że spaliliście tyle, ile w trakcie dobrego treningu, tylko dlatego, że byliście w pracy. W związku z czym odpoczynek należy się wszystkim. Rzuć na luz, Pirowski, Pawełek w SC. Zostają z mi.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura. Wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę!
8: 24, 39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Kastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
17: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić!
18: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
17: O, muszę mieć ten stolik!
18: A na koniec wege klopsiki. Mniam!
19: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura

0: Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino,

0: Farma z linią produktów Elektrowit.
1: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z Mediolanu, posługując się wizą członka zagranicznych mediów. Śledczy zdradzają najnowsze ustalenia w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry za ocean. Były minister opuścił Węgry po wyborach przegranych przez Viktora Orbana.
2: Gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
1: Mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Minister Sprawiedliwości zapowiedział wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Idziemy po referendum, zapowiada na manifestacji w Warszawie szef Solidarności Piotr Duda. Związkowcy protestują przeciwko polityce klimatycznej rządu i Unii Europejskiej. Związkowcy domagają się m.in. zerwania z Zielonym Ładem.
3: To przez to upadnie dziesiątki zakładów.
4: Bieda na wsi, bieda, proszę pana.
5: PiS i PO jedno zło.
6: Okej, tylko tam ci kradli się, dzielili z nami, a ci kradną się, nie dzielą z nami.
1: Usłyszał od protestujących nasz reporter Michał Rawa, który jest na miejscu. Wniosek do Senatu w sprawie referendum złożył prezydent Karol Nawrocki. Trzy drużyny z Polski wezmą udział w zawodach łazików marsjańskich na pustyni Utah w USA. Wśród nich ten z Politechniki Świętokrzyskiej. A wśród zadań łazika między innymi...
7: Musimy znaleźć element na przykład rozrzuconego lądownika i dostarczyć je do astronauty.
1: Mówi Wojciech Łakomiec, student 5 roku automatyki i robotyki. Zawody ruszają za tydzień.
8: SK Łódź News.
9: Łukasz Bogdan, zapraszam. 30 kamer wizyjnych śledzić będzie warunki na drogach wojewódzkich w Łódzkiem. Ruszył nowy system monitoringu.
10: Parametry, które są wysiedlane tutaj, to m.in. kierunek wiatru, natężenie opadu, temperatura jezdni oraz stan nawierzchni takiej jezdni.
9: Wylicza Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich. Monitoring dostępny jest na stronie lodzkiedrogi.pl. Kilkadziesiąt kobiet odwiedziło akcję Mamy Zdrowe Mamy, zorganizowaną przez szpital w Bełchatowie.
11: Coś wspaniałego dla kobiet, dla matek.
12: No, samo hasło piękne.
9: Wszystkie uczestniczki zgodnie podkreślały, że takie akcje powinny być organizowane cyklicznie.
13: Wrzuć na luz!
14: Wrzuć na luz!
15: Wrzuć na luz!
16: Wrzuć na luz!
17: W Radiu Eska.
18: Dwie minuty po 15 w Esce i środa w kalendarzu, czyli do weekendu zostały nam dokładnie dwa dni. No i Bledka z hitem Dwa Dni już za moment pojawi się na naszej antenie. Wcześniej David Guetta, Taylor Swift, Noi Fukaj, Zbito, Vito, Bambino nawet. Pirowski, Paweł, dzień dobry, witajcie.

0: Kwadrans po 15, a to Bledka i dwa dni w Radiu Eska.
1: Dzień dobry, tu Pirowski i Pawełek, witajcie w Esce.
0: Witamy bardzo pięknie, witamy. Bledka, jedna bledka na dwa dni, to trochę mało trzeba by było tak rzec, szczególnie w okolicach środy. Dziś piękny dzień, mamy nadzieję, że wykorzystaliście i wykorzystujecie tę pogodę, która jest za oknem, nawet jeśli siedzicie aktualnie w pracy przy biurku, to słońce od razu zwiększa poziom dopaminy.
1: Tak, tak, można odsłonić okna, żaluzje do góry, jeżeli ktoś ma i twarz do słońca, polecam zdecydowanie, ja to dzisiaj robiłem tutaj u nas w biurze.
0: Naprawdę?
1: Tak, to zrobiłem dzisiaj przez cały dzień. Wystawiłem twarz do słońca.
0: To był cały zakres twoich obowiązków,
1: tak,
0: Pawełku.
1: Tak, tak.
0: No to ci serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że słucha naszego programu dzisiaj nasz ulubiony szef i wyciągnie z tego powodu konsekwencje.
1: Ja już tam postarałem się, żeby nie usłyszał tego, co właśnie mówimy.
0: Jezu, ale gdzie go zamknąłeś? W skrytce pod schodami?
1: Mniej więcej.
0: Jeśli wy macie jednak inne plany na popołudnie, to dajcie znać, co aktualnie robicie 16 minut po godzinie 15, a my będziemy wasze ciała dzisiaj odziewać w nasz popołudniowy merch. Mamy jeszcze trochę ciuchów dla was.
1: No to nagrywajcie głosóweczki na eskowym Messengerze albo napiszcie nam taką klasyczną, tradycyjną,
0: Jezu,
1: starodawną Pawełku. Wiadomość SMS 664-402-302.
0: Ty z SMS-y, Pawełku, opisujesz jak swoją rodzinę ostatnio, naprawdę. Tradycyjna, konserwatywna. I z wartościami. Tame Impala, za moment. Tu bez wartości, chociaż te muzyczne na pewno uruchomimy.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
4: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
5: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 14,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1/3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5F, jak i JQ7.

0: Bianchi Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 Maja 1/3.
1: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy słyszycie w Radiu SK na zegarkach 29 minut przed 16, a my witamy pięknie. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pawełku?
1: Tak.
0: Może ja naszych przyjaciół uprzedzę, dobrze, że z twojej okolicy mogą wydobywać się przedziwne dźwięki, dobra? Żeby ludzie wiedzieli, że to nie moja sprawka, to twoja sprawka.
1: Mam atak kichania, bo nawet głos mi się zmienił, gdyż się zakichałem przed chwilą.
0: Zakichałeś się, Pawełku.
1: Ta, ale już przechodzi, już czuję teraz, że będzie dobrze.
0: Nie wiedziałem, że prowadzę program z zakichanym człowiekiem. To po prostu wolałbym, żebyś był zakochany, Pawełku, na przykład. Nie wolałbyś?
1: Słuchaj, ja sięgnę po chusteczkę, a ja ty tutaj coś powiedz.
0: Nazwę może ten syndrom kichawicą Pawełka.
1: Kichawica to dobre określenie.
0: Jasna sprawa, Pawełku, dostaliśmy bardzo ważną wiadomość SMS-em. Wam też to mówię. Właśnie podałem dzieciom zupkę krem pomidorowy z mozzarellą, za chwilę drugie. Niestety po zjedzeniu czeka nas dużo pracy z przygotowaniem do ostatnich sprawdzianów i to będzie ciężka praca. I tu mam do ciebie, Pawełku, taką oto sytuację. Przydałoby się być może, możesz przestać smarkać. Możesz to zrobić jakoś bardziej delikatnie.
1: Mam, nie wiem co zrobić. A
0: może ty... kaszlnij sobie, może was z panią Jadzią połączę, pojedziecie sobie jednym razem na wakacje.
1: Dobrze, co tam mam poradzić, bo już się zgubiłem.
0: Chodziło o to, że przydałaby się albo trochę serotoniny, albo trochę dopaminy by się, Pawełku, przydało.
1: Dopaminy nie mam, ale serotoninę wziąłem dzisiaj ze sobą.
0: Wziąłeś
1: jak
0: sobie,
1: najbardziej,
0: tak?
1: W postaci hitu nowego Jamesa Hype'a. Tak dokładnie się nazywa, serotonin. James Hype, czyli gentleman, którego możecie także kojarzyć z naszego SK Live Remix. Mm-hmm. W piątki miksuje dla was, więc to będzie taki przedsmak tego, co wyprawia u nas wieczorami, bo jest to raczej coś mocniejszego, tak bym powiedział.
0: Myślę, Pawełku, że jeżeli zostaniemy na antenie jeszcze 5 sekund więcej, to oczy się już ci łzawią, więc...
1: grajmy!
0: Wracaj do swoich obowiązków zdrowotnych, a my gramy James Hype i Serotonin tylko dla was w Radiu SK.

0: Jest tło od hitów. Na antenie Radia SK Taco na Fide i Tamagotchi to był jeden z nich, a na zegarkach mamy 23 minuty przed 16. Dzień dobry, witamy pięknie.
1: Dzień dobry, Pirowski Pawełek, a Taco Hemingway, którego słyszeliście przed chwilą, koncertuje w ten weekend, w piątek i w sobotę w Warszawie. Oczywiście w SC mamy dla was bilety nie tylko na ten koncert, ale na całą trasę Taco Hemingwaya.
0: Warto zwiedzić stronę sk.pl, tam znajdziecie dużo szczegółów.
1: Mówiliśmy o tym dzisiaj, że ja w zasadzie przyszedłem do pracy i nic innego nie robiłem, tylko patrzyłem przez okno i wystawiałem twarz do słońca i dogrzewałem.
0: Tak, tak, tak, załatwiliśmy już ci obcięcie dniówki, Pawełku, także nic się nie przejmuj.
1: Gosia też chyba tak dzisiaj chciała, ale się nie udało.
2: Cześć SK, wy opalacie dzisiaj buźki do słoneczka, chociażby przez okno, a ja dzisiaj w biurze przez 8 bitych godzin siedziałam z uruchomioną farelką, bo było zimno. Niestety mam pokój tak usytuowany, że słoneczka tam nie ma.
1: Ajajajajaj. Czy ten pokój usytuowany jest na Syberii?
0: Na Giewoncie, Pawełku, na Giewoncie. A propos, wczoraj w Tatrach spadł świeży śnieg.
1: Spadł świeży puszek.
0: Tak go nazywają. Dla przyjaciół puszek.
3: Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Bartuś, co ty tam tak skrobiesz w tym notesie?
10: Układam plan na funduszowy maj. Będzie tyle atrakcji, że bez porządnego planu polegnę.
9: To co tam masz na tej swojej liście hitów?
10: Zaczynam od nauki. W Mole Collab są warsztaty chemiczne i genetyczne. Potem lecę na warsztaty kulinarne. Kuchnia grecka, francuska i włoska. A na deser? Pieczenie kruasantów.
9: Ambitnie! Pamiętaj, żeby potem wpaść na wiosenne morsowanie albo trening z fizjoterapeutą.
10: Właśnie notuję. I jeszcze 30 maja ruszam do Salio na pokazy jeździeckie i warsztaty robienia smakołyków dla koni. Maj w Łódzkiem to jazda bez trzymanki.
9: Pamiętaj, żeby się zapisać na stronie fundusze.ue.lockie.pl na wybrane warsztaty. To co? Kawa na wzmocnienie dla szefa logistyki?
10: Byle była mocna. Na tyle atrakcji potrzeba dużo energii.
11: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
12: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
13: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
12: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
13: Kiedy to?
12: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
13: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
12: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
15: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
20: Lidl, to się opłaca.
21: A cappuccino też za 7?
20: Też.
21: A flat white?
20: Też.
21: A...
20: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: To będzie ostatnia reklama.
5: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
22: I po reklamie.

0: i Eben na naszych łączach antenowych 4 minuty do 16.
1: Tego słońca w Polsce nie powinno zabraknąć, ale upewnimy się, czy na pewno już za moment w prognozie pogody.
0: Na całe szczęście zawsze babcie do nas mówią słoneczko i tego nigdy nie zabraknie.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie.
5: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
6: W Grubym Benku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
9: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
11: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosius Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: No, pogoda w Łodzi przepiękna, sami przyznacie. Dużo słońca, na termometrach 23 stopni. Jutro podobna aura, więc proszę korzystać z tej pięknej pogody. A co na łódzkich ulicach? Jeśli po pracy, no to niestety utkniemy na Placu Kościelnym przy Lutomierskiej, Legionu w okolicach Zielonej. Więcej aut też na Konstantynowskiej w okolicach Alei Unii, Palki przy Pankiewicza, nie najlepiej również na Kopcińskiego, czy nawrot do Piłsudskiego. Też niestety stracicie troszkę więcej czasu, ale życzę cierpliwości.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 16. Agata Chruściak. Zapraszam. Kary w większości utrzymane. To w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku. Zginęło wtedy 8 osób. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyroki skazujące na kilkuletnie kary więzienia. Karę obniżono tylko Józefowi D. z 3 na 2 lata więzienia. Teraz

0: drogo.
1: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada.
2: Myślę, że spowodowane to właśnie suszą jest.
3: A na jednym z łódzkich ryneczków była nasza reporterka Ela Piotrowska.
4: SK Łódź News.
5: Łukasz Bogdan, zapraszam. Już jutro w Sulejowie Łódzkim startuje Orlen Beach Volley Tour, czyli eliminację mistrzostw Polski w siatkówce plażowej.
6: Szczególne miejsce. Idziemy za głosem zawodników przede wszystkim. Ci ludzie chcą tutaj przyjeżdżać.
5: Mówi Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Turniej potrwa do 24 maja. Bieg rekina wraca do Orientarium Zoo Łódź. 13 czerwca uczestnicy przebiegną 5 km w egzotycznej scenerii zoo, mijając wybiegi zwierząt i tropikalne alejki. To nie tylko sportowe emocje, ale też pomoc dla zagrożonych łuskowców. Cały dochód z wydarzenia trafi na działanie Fundacji Pangolin.
7: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
9: Wrzuć na luz!
10: Dwie minuty po 16:00. Taki czas wskazują nasze zegarki.
11: I dwie nowalijki witają was w Esce.
10: Alvaro Soler dołącza do bukietu artystów, potem Bibi Rexa, będzie Damiano Dawid, a także Mrozu, który przyjdzie z całą sakwą, no bo musi gdzieś zmieścić miliony monet. To wszystko dla was. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
11: I Pawełek, dzień dobry.
10: Przestań mnie rozśmieszać.

0: Jony Monet na antenie Radia SK, to oznacza Mroza i Kwadrans po godzinie 16. Pięknie Was witamy, Pirowski i Pawełek.
1: Dzień dobry. No i odpalamy nasz eskowy Messenger, a tam już czeka Damian z komunikatem dla Was.
2: Ja już chciałem udać się na Sofę, żeby zażyć sobie drzemkę, ale usłyszałem Eskę i odzyskałem od razu energię.
0: No i to jest porządny rym. Od piątku w Eska Live Remix. Chyba, że dokończymy ten wiersz, Pawełku.
1: A masz pomysł?
0: Czym się kończyło? Energię?
1: Odpaliłem Eskę, tak, i odzyskałem energię.
0: Dlatego nawet jak męczy cię alergia, Eska to dobra strategia.
1: Wow!
3: Radio Eska. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Astaria w wersjach 7 oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w środę biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, biały żwirek dla kotów K-Classic, opakowanie 6 litrów, kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
14: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
15: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
16: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
17: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena. Łódź, ulica Rokicińska 190.
18: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
19: Companieros Roosevelt 10.
20: Hola! Prawdziwy Meksyk w Companieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
21: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
24: I po reklamie.

0: Pola i od Shona Pola i Dua Lipy w Radiu SK. Mamy pół do piątej. Pięknie witamy, Pirowski, Pawełek.
1: I Pawełek, dzień dobry. A Sean Paul na pewno jest w Polsce w tym momencie, bo dzisiaj wieczorem gra w Warszawie. Oczywiście na ten koncert zaprasza Was Radio SK. Ale my teraz nie do Shona Paula, a do naszych nowych pasażerów samolotu lecącego nie wiadomo dokąd, czyli odlot ściśle tajny. To taka nasza fajna akcja, gdzie do samego końca nie wiecie, dokąd lecicie.
0: Ale uprzedzamy i uspokajamy, wybraliśmy dla Was naprawdę przyjemne miejsce. Mm-hmm. Tu bez niespodzianek.
1: Na pewno lecicie z ekipą naszego poranka, z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Wiemy też, że dzisiaj wyjazd wygrali Justyna i Maciek. I tutaj ciekawostka, Justyna i Maciek wysłali po dwa zgłoszenia. Każdy wysłał swoje osobno i był pomiędzy nimi zakład. Kto wygra, ten wymyśla wzór tatuażu, który zrobią sobie właśnie na tym odlocie. No to posłuchajmy, kto wygrał.
2: Justyna! Zabieramy Was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
3: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Kochamy takie emocje i obiecujemy, będziemy Wam takie organizować jeszcze nie raz.
1: Zgłoście się za darmo w naszej aplikacji Radia SK i też bawcie się z nami w rozszyfrowanie... W rozszyfrowanie tego kierunku, do którego zmierza nasz samolot. Kapitan ma codziennie podpowiedzi.
0: I kapitana gościmy właśnie teraz na naszej antenie.
4: Tu kapitan. Jest taka muzyka, która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: Jest taka muzyka,
1: która pochodzi stamtąd, gdzie lecicie.
0: A, super. Moim zdaniem muzyka powstaje na każdym kontynencie i w każdym regionie naszego świata. Super podpowiedź, panie pilocie. Dziura w samolocie.
1: Przejdźmy do tego, co...

0: najbardziej lubimy, czyli polskiej muzyki.
1: No i tutaj trzeba pochwalić Maćka Musiałowskiego, bo stworzył przefajny numer zatytułowany Flora i z dużą przyjemnością

0: ależ dobrze do siebie pasują w tym numerze Rihanna i David Guetta, Who's That Chick? 23 minuty przed godziną 17. Fajnie, że jesteście z nami dzisiaj po południu. Witamy pięknie, Pirowski i Pawełek.
1: Nie Chick, a Michał na naszym eskowym messengerze się melduje.
2: Siema SK, czuję się trochę jak bohater, bo pomagam wszystkim ludziom wracającym z pracy dotrzeć bezpiecznie do domu. To znaczy, jestem taksówkarzem i mam taką rozkminę, że nie macie

Czuję się trochę jak bohater, bo pomagam wszystkim ludziom wracającym z pracy dotrzeć bezpiecznie do domu. To znaczy, jestem taksówkarzem i mam taką rozkminę, że nie macie

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
2: Kompanie Roskompanieros, Roosevelta 10.
3: Hola! Prawdziwy Meksyk w Companieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
4: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
5: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
4: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
5: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
4: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
5: Tu woda ma moc.
6: Ramenownia na Piotrkowskiej, numer 89.
7: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
6: Ramenownia na Piotrkowskiej.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
8: I po reklamie.

0: Sambr i Potential. W Radiu SK na zegarkach mamy 5 minut do godziny 17.
1: Za chwilę Westy newsy, a w nich tutaj widzę powiemy o szczątkach walenia sprzed 38 milionów lat.
0: Czyli wtedy też to robili?
2: Reklama. Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura, wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
3: Słyszałeś? Cosius Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Manufaktura w Łodzi. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
8: Tak, tak, tak, tak!
9: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
8: Z weekendu w Manufakturze.
7: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
14: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Kia, Łódź Brzezińska 15.
17: Cóż tam na łódzkich drogach? Ciasno na Aleksandrowskiej, na Limanowskiego. Omijajcie również Rewolucji przy Sterlinga, sporo samochodów też na Pomorskiej, okolice Politechniki i Rondo Lotników Lwowskich. Dłużej postoimy też na Rydza Śmigłego w okolicach Milionowej oraz na Przybyszewskiego. Na szczęście pogoda piękna, dopisuje dużo słońca i dzisiaj naprawdę piękna pogoda do 23 stopni w cieniu. Jutro

0: W Warszawie dziesiątki, a być może nawet setki tysięcy osób wzięły udział w proteście zorganizowanym przez Solidarność. To przeciwko działaniom rządu i polityce Unii Europejskiej. Idziemy po referendum, zapowiadał szef Solidarności Piotr Duda. A uczestnicy manifestacji zwracali uwagę na problemy finansowe.
1: Nie da na wsi. Mercosur do wyrzucenia nie powinien podpisać. Nie robić dla Niemców, tylko dla nas, dla Polaków.
2: Nie mamy rynku węgla. No to sprzedajemy po niżej kosztów wytworzenia.
0: Mówili związkowcy z Rolniczej i Górniczej Solidarności. W Warszawie manifestowali też m.in. hutnicy, stoczniowcy czy nauczyciele. Jest śledztwo po utonięciu 18-latka niedaleko Mrągowa. Ciało mężczyzny odnaleziono na dnie jeziora Juksty po 8-godzinnych poszukiwaniach.
3: Zostały przeprowadzone oględziny miejsca zdarzenia, również oględziny zwłok mężczyzny.
0: Informuje prokurator rejonowa w Mrągowie Bogusława Pitsutko-Kaliszuk. Jeszcze dziś ma się odbyć sekcja zwłok mężczyzny, a przypomnijmy, 18-latek był poszukiwany po wywróceniu się roweru wodnego. Trzech jego kolegów uratowano. Szczątki walenia sprzed 38 milionów lat odkryto na terenie kopalni bursztynu w województwie lubelskim. To m.in. fragment żuchwy. Znaleziskiem zajęli się już naukowcy z Polski i Ukrainy, a podobne szczątki odkrywano do tej pory jedynie w Niemczech i na Ukrainie.
4: SK Łódź News. Łukasz Bogdan, zapraszam. Rosyjski dron uderza w elektrownię Bełchatów.

0: Za droga.
1: Handlujący narzekają, że nie wytrzymają konkurencji z dużymi sieciami, które kuszą promocjami.
2: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
3: W radiu ESK.
4: Bo inaczej będzie gruz. 2 minuty po godzinie 17:00. Za moment Justin Bieber i Nicki Minaj. Potem Purple Disco Machine. Będzie Joe i Suga Babes. A jak Suga Babes, to musi być pani Jadzia, bo na pewno jest częścią tego składu. Pięknie witamy i zapraszamy. Tupirowski
5: i Pawełek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.

0: About You Now, Sugar Babes w Radiu SK, kwadrans po godzinie 17:00. Skoro Sugar Babes, to i nasza radiowa Sugar Baby. Pani Jadzia, dzień dobry. Pani Jadziu. Jak dzisiaj humor, pani Jadziu?
1: Dobrze.
0: Dobrze?
1: Słoneczko świeci, ciepło jest.
0: No jasna sprawa. Panie Pawełku, jak humor?
2: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i fajnie jest.
0: A zapytaj mnie, jak humor?
1: Jak humorek?
0: Bardzo dobrze, słoneczko świeci i super jest.
1: No
0: to pogadali.
1: Brawo.
0: No to możemy kończyć wigilię. Dziękujemy pięknie. Zaczynamy zabawę. Co Pawełek trzyma w ryjku? Pani Jadzia podpowiada, pan Pawełek wkłada przedmiot w ryjek.
3: A wy dzwonicie pod numer?
0: 664-402-302. Ja już jedną ręką w magazynku trzymam dla was popołudniowy merch przygotowany z Warsaw Saints. Zapraszamy serdecznie.
3: Jadziu.
1: Widzę, patrzę na ciebie. Zawsze z hakiem.
0: Jeszcze raz?
1: Zawsze z hakiem.
0: Dobrze, że nie z hakielem, bo wtedy nie moglibyśmy postawić na panią Cichopek. Ale postawimy na coś innego. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Kogo witamy?
4: Marek.
0: Cześć, Marek.
4: Można zapytać się, jaka to kategoria, bo nie usłyszałem.
3: Jasne.
1: Zawsze z hakiem.
3: Zawsze z hakiem.
4: Wieszak na ubrania?
1: Nie wierzę. Nie wierzę, brawo!
0: No nieźle, panie Mareczku.
1: Wow!
2: Bez pytań pomocniczych.

0: Ale
1: bez
0: numer.
1: Niczego, po prostu.
2: Ale numer, nie?
0: Ja cię kręcę. Pierwszy raz widzę tak podjaraną panią Jadzie, szczerze mówiąc.
1: Bo wie, że już ma wolne.
0: Mareczku, no wydaje mi się, że tak, Jadzia właśnie tak reaguje na piękne męskie głosy, tak. Dlatego na nasze nie reaguje już w ogóle, ale na twój, Marku, zareagowała niezwykle pozytywnie. Wow. Mamy nadzieję, że podobnie pozytywnie.
2: Wielki szacun.
0: Jadzia już jest w swoim świecie, proszę Jadzi wybaczyć. Marku, wysyłamy piękne ciuchy do ciebie z naszej popołudniowej kolekcji. Radio SK. Tak, Jadziu, bo nie usłyszeliśmy, no.
2: Nic, a chciałam powiedzieć z haczykiem.
0: Z haczykiem. No i widzi Jadzia teraz, to byśmy jeszcze zagrali w drugą rundę. A tak wygrali od razu. Super. Gratulujemy za moment Farruka.
3: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
5: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cupra Leon już od 109 000 zł lub Cupra Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
8: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
9: Hola! Prawdziwy Meksyk w Companieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt glass skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: Tato, a jeśli wybiorę zły kierunek?
12: Nie musisz mieć dzisiaj wszystkich odpowiedzi. Najważniejsze, żebyś szedł swoją drogą. Ja zawsze będę obok i pomogę ci rozwiać te wątpliwości.
13: Uniwersytet WSB Merito wspiera rodziców maturzystów. Wejdź na merito.pl, posłuchaj podcastów i dowiedz się, jak mądrze pomagać swojemu dziecku, wspierać decyzje o studiach i zadbać o waszą relację. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
16: I po reklamie.

0: Midnight Sun od Zary Larsson słyszycie w Radiu SK. Mamy pół do szóstej.
1: Pirowski, szykuj kwiaty, bo będzie teraz wielka gratulacja przekazywana przez nas, bo Gaz napisał na naszym męskowym messengerze: hej Pirowski i Pawełek, chciałem się pochwalić, że moja kochana córeczka zdała dziś egzamin teoretyczny na kategorię B.
0: Elegancko.
1: No, nowy kierowca nam się szykuje na drogach.
0: No brawo, brawo, brawo. Do zobaczenia zatem na trasie. Mamy nadzieję, że wy też już wracacie trasą do domu, a nie w drugą stronę. To jeżeli bukiet, którego akurat nie mam teraz na podorędziu, Pawełku, troszeczkę mnie skonfundowałeś, ale za to wiem, jak zrobić fantastyczny bukiet z naszych skarpetek.
1: Bukiet skarpet chcesz wysłać, tak, kobiecie?
0: No tak, a co? Pić, jeść, spać. Mamy taki tekst na skarpetkach.
1: Dobrze, niech będzie. Ja już zaczynam składać ten bukiet. Wstążkę też szykuję.
0: Przede wszystkim wstążkę. Gautier i Kimbra już teraz na naszej antenie. No, no, no,

0: W remiksie Davida Getty, a to Milki na naszej antenie w Radiu SK. Pięknie witamy, 24 kreski przed 18.
1: Witamy i po więcej remiksów oczywiście zapraszamy do SK Live Remix. Ten program wrócił po prawie 10 latach na antenę Eski. W każdy piątek po 20 włączajcie. Tym bardziej, że taką późniejszą nocą czekają na was naprawdę legendy muzyki klubowej.
0: A od 22 legendarną antenę Eski przejmie legenda klubów, a zatem
1: Armin van Buuren.
0: Zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Samsung 185 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2693 zł. Teraz za 2393. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz

0: 85 730 000.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz

0: 200 tysięcy kilometrów. Promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie.
1: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Citroen Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
1: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
2: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
1: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
2: Tu woda ma moc.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Łodzi robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne, technikum, szkołę branżową i liceum ogólnokształcące. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 21 maja. Łódź, Wólczańska 4A.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
5: W salonie MG Krotowski czas działa na Twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena z przed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: I Borek.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiosenne oferty w BMW Premium Arena. Poczuj legendarną radość i skorzystaj z wyjątkowych ofert na zakup twojego nowego BMW. Rodzinne i wszechstronne BMW X3 z 10% wkładem własnym może być twoje już za 1784 zł netto miesięcznie. Wolisz miejską dynamikę? Wybierz BMW serii 1 od 123 tysięcy zł brutto z automatyczną skrzynią biegów i zaawansowanymi systemami asystującymi w standardzie. BMW Premium Arena. Twój dealer BMW w Dobroniu, Łodzi i Kaliszu. premiumarena.pl.
7: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
8: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka, Piotrkowska 153. Widzimy się!
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Premium Arena, Łódź, ulica Rokicińska 190.
13: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
14: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
13: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola.
15: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Nie wiem jak wy, ale ja czekałem na taką pogodę. W sam raz na wieczorny spacer. Można pojeździć na rowerze, na rolkach, na deskorolce. Czym tam chcecie, bo pogoda jest przepiękna. Wieczór też bardzo przyjemny. Jutro podobna aura w granicach do 21-22 stopni i bez opadów deszczu. A co na łódzkich drogach? No niestety tutaj gorsze informacje, bo czekamy na przejazd m.in. na Rydza, na Konstantynowskiej, na Legionów, Pabianicka przy Rondzie Lotników oraz Piotrkowska w okolicach Radwańskiej też się przytyka.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
21: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla partnera śmiertelnie potrąconej 19-latki z Turku. Prokuratura przedstawiła mu zarzut usiłowania rozwoju. Mężczyzna nie przyznał się do winy, a przypomnijmy, kobietę podwieziono do domu samochodem. Gdy wysiadała z auta, do pojazdu podszedł jej partner, groził nożem pasażerom i żądał wartościowych przedmiotów. Kierowca próbował uciec i śmiertelnie potrącił 19-latkę. Branża turystyczna w Bieszczadach obawia się kiepskiego sezonu. To przez niedźwiedzie, które podchodzą coraz bliżej miasteczek, ale też kurortów. Na przykład Poleńczyka nad Soliną.
22: Wczoraj tutaj tak nas nastraszyli, jak żeśmy szli pod górkę, że trochę dygałam.
23: Ja się nie obawiam, ja jestem tutaj jako kuracjuszka.
24: I co, odważnie pani chodzi po ulicy?
22: Pewnie. A czego bym

0: Miała obawiać.
1: No Misia.
0: Misio by mnie przytulił.
2: Usłyszał od turystów w Poleńczyku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. SK Sport News. Wieczorem początek finałowej serii europejskich rozgrywek. W Stambule piłkarze Freiburga i Aston Villa zagrają w finale Ligi Europy. W wyjściowym składzie drużyny z Birmingham prawdopodobnie wyjdzie reprezentant Polski Mati Kasz. Dobre wiadomości z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do kolejnej rundy kwalifikacji do French Open. Pokonała Francuzkę Karol.

Pewnej telewizji zagranicznej miała być dyskusja na temat odtajnionych dokumentów dotyczących ufolutków i tak dalej, i tak dalej. No ale ktoś tam coś źle zrozumiał, jeśli chodzi o wydawców tego programu. Gdzieś coś się przekręciło, jakaś tam literka i zamiast ufologa do tego programu jako eksperta zaproszono urologa. Przepraszam, mnie to naprawdę bawi. No jedna literka, a niezły kosmos. No i w sumie w życiu czasami tak bywa, że jedna literka pozwala naprawdę na duże zmiany i sprawia, że rzeczywiście historia staje się absurdalna albo dochodzi do jakichś spektakularnych pomyłek. I jestem bardzo ciekawy, czy wam się zdarzyło zostać tak poszkodowanym przez jedną literkę. Od razu mówię, nie że przez jeden literek, bo to jest w ogóle zupełnie inna historia. Ale rzeczywiście, czy zdarzyło wam się kiedyś gdzieś w jakiejś wiadomości na przykład, albo w jakiejś rozmowie przekręcić jedną literkę, czy jedno słowo, albo słownik wam coś tak zmienił, że narobił niezłego bigosu? Czekam na eksplozję waszych wiadomości w Messengerze Radia SK, na głosówki najchętniej, bo chętnie was usłyszę po prostu z tymi historiami. Pośmiejmy się razem. Ufolog, urolog, a tam w sumie jeden zna się na tym, co lata pozaziemskie, drugi też na czymś, co teoretycznie może latać, tylko w innym miejscu, no. No to czas na eksplozję muzyczną. Calvin Remy, Explosion już teraz. W końcu środa to mały piątek.

0: 20 minut po 18. Słuchajcie, uśmiecham się od ucha do ucha, bo słucham sobie waszych głosówek na Messengerze Radia SK. Zapytałem o wasze historie, kiedy to jedna literka zmieniła bieg waszego życia albo zmieniła różne historie w historie czasami mrożące krew w żyłach, jak się okazuje. Andy Dust za nami, a przed nami już teraz Iwona i jej historia z jedną literką.
1: Witam. W okresie zimowym z moją grupą morsów umawialiśmy się poprzez Messengera na wspólne kąpiele zimowe. No i oczywiście zamiast morsowania napisałam: zapraszam na mordowanie.
0: O kurczę, no grubo. Ale pewnie policja się zainteresowała. Chociaż z drugiej strony, gdybyś mnie zaprosiła, to byś prawdopodobnie, wrzucając mnie do zimnej wody, zamordowała już wszelkie chęci, żeby wejść tam po raz drugi. No mamy jeszcze jedną głosówkę.
2: Nie musi być zmiana literki, wystarczy brak ogonka. Napisałem do laski, do dziewczyny: nie robisz mi łaski, ale bez alta. No i zrobiła się akcja.
0: Chyba już więcej dziewczyną, twoją przynajmniej, nie była.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel autoryzowanego salonu Hyundai MK Centrum, oferujący Hyundai Staria w wersjach 7- oraz 9-miejscowych. Łódź, Zgierska 248, mkcentrum.pl.
3: Autopromocja.
6: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Tak, tak, tak, tak!
9: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
8: Z weekendu w Manufakturze.
10: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki, łapanie pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.

0: ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9.

Automat Słoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1 przez 3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9.

0: mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. O modę JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 Maja 1/3.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
2: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
3: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
2: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
3: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
2: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
3: Tu woda ma moc.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. Optygutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. Optygutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
5: I po reklamie.

0: Margaret w Imprezce w Radiu SK. Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj o wasze historie, w których jedna literka, która została jakoś tak niepostrzeżenie zamieniona w wiadomości chociażby jakieś, zmieniła bieg waszej historii, albo przynajmniej sprawiła dużo uśmiechu, albo spore zamieszanie sprawiła w waszym życiu. Dowód na to, że jedna literka potrafi narobić problemów i zaważyć na historii, daje Kamil, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK.
1: Uwielbiałem piłkę nożną, miałem zostać piłkarzem, a niestety moim rodzicom się pomyliły nazwy szkół i zostałem piekarzem. Piekarz.
0: Jeden i drugi może mieć problem z powodu spalonego.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zamknijcie po prostu.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dobry sen jest ważny dla nas wszystkich i mamy wpływ na jego jakość. Zadbaj o swoją sypialnię od podstaw. Tylko teraz w salonie firmowym Tempur przy zakupie materaca aż 50% rabatu na wszystkie stelaże lub łóżka. Odwiedź salon firmowy Tempur Manufaktura, wejście od ulicy Drewnowskiej i skorzystaj z promocji. Tempur. Nadeszła przyszłość snu.
10: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
11: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
12: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
13: Hot grill.
14: Parilla caliente.
15: Grilla calda.
16: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
17: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl.

0: Stawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
4: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
3: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
4: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
3: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
4: Tu woda ma moc.
5: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ramenownia na Piotrkowskiej. Numer 89.
8: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha. Autentyczne japońskie smaki.
7: Ramenownia na Piotrkowskiej.
9: I po reklamie.

Nasz słuchacz Paweł napisał do mnie, że słucha właśnie imprezki w drodze do Wrocławia, jedzie samochodem. No to to jest bardzo dobry moment i sytuacja, żeby przetestować tę nowość. Jestem ciekawy, jak brzmi w drodze nowy Kygo, a także Khalid i Griffin. Save My Love to nowość na antenie Radia SK tuż przed 19, a za kilka chwil do waszego samochodu, czy gdziekolwiek tam jesteście, dosiądzie się obok Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Skorzystaj z przywileju korzyści.

0: Przyjdź na Festiwal Gotowych Mieszkań Inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki, a potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
1: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
2: TPO.pl.
1: Podpisz umowę online na TPO.pl.
3: Sprawdź to sam, czekaj dał, odkusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
6: Tu woda ma moc.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: I po reklamie.
10: Łódź na czasie.
11: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Będą wyroby regionalne, gry i zabawy dla dzieci, a także koncerty. Już 31 maja na rynku łódzkiej manufaktury odbędzie się jarmark wojewódzki.
12: Będą i wędliny, będą sery, będą drzemy, będą lody, będą oczywiście miody, konfitury, ryby. To wszystko, z czego łódzkie jest bardzo znane.
11: Mówi marszałek województwa łódzkiego Janna Skrzydlewska. Start punktualnie o godzinie 12. Zapraszam.
13: Muzyką się żyje.
14: Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. W jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugi weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. No ale 10. jubileuszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także m.in. PZ, BDOS, Whitechor, Fukaj, Gibbs, Oki, Kuban czy Kizo, a patronem Rap Stacji jest Radio SK. Dua Lipa z prezentem. Jutro wieczorem dostaniemy film, a pojutrze cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. No zresztą pierwsza z piosenek jest już dostępna. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję to każdej nocy. Tak Dua mówi w zwiastunie koncertowego filmu.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka.
14: W Meksyku była na koncercie, do nas wpadła na pierogi. Dua Lipa, Be The One. Za kilka chwil na pewno ten hit przypomnimy. Wcześniej Dawid Podsiadło, którego obiecywałem, ale jeszcze wcześniej Turn The Lights Off. Od tego hitu rozpoczynamy kolejną godzinę imprezki. Tu Michał Hanczak, witajcie.

0: Popatrz, no w radiu to bardziej posłuchaj. Carla Fernandez, co jeśli na naszej antenie. A teraz coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Pamiętacie, jak kilka ładnych lat temu Martin Garrix zaistniał hitem Animals? No, ten chłopak dorósł i skończył ostatnio 30 lat i postanowił zrobić sobie i swoim fanom prezent urodzinowy. Nagrał kawałek z Edem Sheeranem. Repeat It, to jest jego tytuł i tę nowość gramy w Esce.

0: i Lenny Miele Golding, bardzo imprezowo na antenie Radia SK. 19.30, oczywiście można imprezować. Niektórzy uważają, że środa to mały piątek albo mają jakąś okazję, ale można po prostu się zrelaksować po ciężkim dniu. Od tego jestem, do tego służę. Po to jestem, żeby was uśmiechać czasami po ciężkim dniu. A dzisiaj w sumie to wy mnie też uśmiechacie, bo opowiadacie różne historie związane z tym, że jedna litera pomylona albo zmieniona przez słownik w telefonie zmieniła sporo w waszym życiu albo doprowadziła przynajmniej do jakiegoś nieporozumienia. Wszystko wzięło się stąd, ta cała dzisiejsza zabawa, że w jednej z zagranicznych telewizji zamiast ufologa o komentarz dotyczący przybyszów z kosmosu ewentualnych poproszono urologa. A jedna literka, a jednak jest różnica. No i odezwała się Magda.
1: Jestem podologiem i ostatnio przyszedł pan na wizytę i pyta, czy dobrze trafił do patologa.
0: A powiem ci, niedaleko w sumie się tak przejechał, bo czasami jak ktoś buty zdejmie, to naprawdę jak patologia tam. No, Ania napisała na Messengerze Radia SK jeszcze swoją historię, że kiedyś pisała z przyjaciółką i chciała napisać odnośnie jej wiadomości, że jest dziwna, a napisała, no, sami się domyślcie, o jaką literkę chodziło i co się zmieniło. Dracula za chwilę wezmę.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak, tak, tak, tak!
5: Co jest grane? Z czego się tak cieszysz?
4: Z weekendu w Manufakturze.
6: 22, 23 i 24 maja świętujemy 20 urodziny Manufaktury i zapraszamy wszystkich na koncerty T-Love i modelki, łapanie Pokemonów z Kushim i magiczny spektakl grupy Plasticien Volant. Na tym nie koniec atrakcji, bo będą jeszcze dmuchańce i parada z Plasticien Volant wraz z ogromnymi, unoszącymi się w powietrzu formami. To będzie niezapomniany weekend. A zatem do zobaczenia w Manufakturze.

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Zobacz, jaki piękny jest ten świat i przestań w końcu mrużyć oczy. Jeśli szukasz dla siebie okularów idealnych, zajrzyj do nas. OptyGutka zaprasza. Nasi styliści opraw okularowych dobiorą Twoje idealne okulary. Zapisz się już dziś na badanie wzroku. OptyGutka Piotrkowska 153. Widzimy się!
2: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
4: Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
7: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja, dworzec Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy miasto Łódź, województwo łódzkie, PKP Intercity, Serenada, Aquapark Fala oraz Bioven. Honorowe patronaty. Marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Stanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki.

0: 99.
1: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
0: Ramenownia na Piotrkowskiej.
2: To już piąte urodziny Niciarnianej. 22 i 23 maja świętuj z nami. Prezenty za zakupy, wyjątkowe promocje i porady architekta wnętrz. Do tego kawa, matcha, lemoniada i słodki poczęstunek. Nie przegap. Niciarniana, Łódź, Aleja Piłsudskiego 153. Szczegóły na niciarniana.com.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
3: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
4: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
3: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
4: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
3: Tu woda ma moc.
5: I po reklamie.

0: Bonsai Magnetic na naszej antenie, a ja w imprezę wracam teraz do waszych historii, które mnie bardzo rozkręcają i rozbawiają. Mam nadzieję, że was również historia Justyny rozbawi.
1: Cześć, SK. Cześć. Odnośnie tego, jak słownik potrafi spłatać figle. Kiedyś pisałam do koleżanki, cytuję, i on tam stał. Literkę ty zamienił mi słownik na ry. No, wyszło dosyć ciekawe zdanie. Pozdrawiam.
0: No, powiem krótko, no, kupa śmiechu była z tego pewnie. Homewrecker i Sobr już teraz na antenie Radia SK. W ogóle część waszych historii absolutnie się nie nadaje na antenę. Zostawiam je dla siebie.

I tak sobie pomyślałem, że ja tak zazdroszczę wszystkim, którzy mają blisko do morza. Tego bałtyckiego, naszego polskiego pięknego, ale też do wszelkiego ciepłego morza. No ja mam daleko, do każdego. Ale za to dzielnie pływam po morzu hitów na czasie, które wam serwuję. Jestem takim surferem, można nawet powiedzieć. To jest Olivia Rodrigo i Drap Dead, jej nowy hit. A za chwilę m.in. Bibi Rexa, będzie też Damiano Dawid. To po 20.

0: promocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
1: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
0: SK Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
5: W Grubym Bęku duża dwuskładnikowa pizza za 39,90. Zadzwoń lub zamów online na www.grubybenek.pl.
6: TPO.pl.
7: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
6: TPO.pl.
7: Podpisz umowę online na TPO.pl.
8: Fukaj, Kizo, Bambi, Sentino, Koma, Soku, Ich Troje i Beata Skamp już 29 i 30 maja w Łodzi. Nie musisz być studentem, żeby pójść na Juvenalia. Zgarnij ekipę i kup bilety od 40 zł na going.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie. A warto?
10: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: Modivo EOBUWIE, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Majowa moc korzyści w salonach Seat i Cupra Bednarek. Nowy Seat Ibiza już od 67 900 zł, a Seat Arona już za 81 900 zł brutto. Chcesz poczuć dreszczyk sportowych emocji? Wybierz nową Cuprę Leon już od 109 000 zł lub Cuprę Formentor już od 129 900 zł brutto. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub wejdź na bednarek.com.pl. Cupra Bednarek, dealer roku marki Cupra w Polsce.
13: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
14: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
15: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
16: Ramenownia na Piotrkowskiej. Numer 89.
17: Japoński mistrz zaprasza na najprawdziwszy ramen Tantanmen Miso Ebiton Kotsu Shoyu. Ręcznie robiony makaron, orzeźwiające sody, matcha, autentyczne japońskie smaki.
16: Ramenownia na Piotrkowskiej.
18: Kompanieros, kompanieros, Roosevelta 10.
19: Hola! Prawdziwy Meksyk w Companieros. Burrito, tacos, quesadilla, meksykańskie bowle, autentyczne meksykańskie salsy, guacamole, autorska karta koktajli. Wpadnij na OFF Piotrkowska. Masz w domu niezły Meksyk? Companieros. Zamów z dostawą przez Uber Eats.
12: Skorzystaj z przywileju korzyści. Przyjdź na festiwal gotowych mieszkań inwestycji Fuzja Łódź. Obejrzyj gotowe lofty i mieszkania dostępne od ręki. A potem wybierz najlepsze korzyści. Wykończenie od 599 zł.

0: za metr. Mieszkania już od 8900 zł za metr. Albo rabaty i vouchery aż do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Nie czekaj. Już dziś umów się na spotkanie. fuzja.archicom.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
3: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
4: I po reklamie.
5: Łódź na czasie.
6: Łukasz Bogdan, witam ponownie. To wydarzenie zadowoli fanów elektronicznych brzmień. Już 3 czerwca na stadionie Start Łódź odbędzie się Labirynt Festival Start New Level.
7: Cześć, Łuczy Kije. Dominik Żerowa-Kowalczyk, organizator Labirynt Festival, na który zapraszam już 3 czerwca. Stadion Start w Łodzi. 12 scen, 100 DJ-ów, 15 godzin imprezy. Do zobaczenia na Labiryncie.
6: Mamy dla Was wyjściówki. Napiszcie na imprezy @sk.pl, na którego wykonawcę czekacie najbardziej i dlaczego.
8: Muzyką się żyje.
9: Dzisiaj w Warszawie koncertuje Sean Paul. Są tam też słuchacze Radia SK i nawet już od Daniela i Sebastiana dostałem zdjęcia, że są na miejscu, że czekają na koncert. A ja już mam dla Was zaproszenie na kolejną millennialsową imprezę. W najbliższą sobotę w Warszawie wystąpi Florida. Będzie więc można poszaleć przy takich hitach jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. Kto chce bilety na koncert, ten musi mnie przekonać wiadomością albo głosówką na Messengerze Radia SK. Najpierw imprezowy mix hitów na czasie, potem legendarne Estate of Trance Armina Van Burena, a potem jeszcze kilka godzin setów najlepszych DJ-ów na świecie. Tak wyglądają wesce piątkowe wieczory, bo wrócił program SK Live Remix. Pojutrze coś specjalnego, bo o 23:00 set przygotowany tylko dla nas i dla Was zagra Giuseppe Ottaviani, czyli włoska gwiazda znana miłośnikom muzyki trance. Będzie to dobra rozgrzewka przed jego czerwcową wizytą w Polsce, bo 20 czerwca Giuseppe Ottaviani zagra na stadionie Legii w ramach Warsaw Music Festival. Tego samego dnia gwiazdą będzie też Armin Van Buren. Sprawdzajcie szczegóły na sk.pl.
10: Impreska.
11: Impreska.
10: Impreska.
11: SK.
9: My imprezkujemy dalej, albo po prostu luzujemy, odpoczywamy po ciężkiej środzie. Weekend coraz bliżej. 2 po 20 hanczak z tej strony. New Religion na początek tej godziny od Bibi Rexy.

0: Tak nam zaśpiewała Marisa wieczorową porą w imprezę w Radiu SK. 15 minut po 20. Odkochaj. To jest tytuł tego właśnie kawałka. Nie odkochujcie się w Radiu SK. Wręcz przeciwnie, zakochujcie się coraz bardziej, a teraz do mnie dzwońcie. 664-402-302. Dlatego, że czas na zabawę, w której ja wam zadaję pytania, a wy odpowiadacie słowami na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, kto ma jeszcze dzisiaj trochę siły, kto ma dobry refleks, kto ma fajne pomysły. Może mnie czymś zaskoczycie. Zobaczymy, kto dzisiaj się dodzwoni jako pierwszy. Halo, dobry wieczór. Tylko słuchawa przy uchu, bo inaczej się będziemy słabo słyszeć. Halo?
1: Halo, cześć.
0: Jak masz na imię?
1: Kinga.
0: Kinga, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia? Czas minął. No trudno, trudne się wylosowało, ja wiem, ale spróbujmy tu. Halo? Dobry wieczór, Radio SK.
2: Dobry wieczór.
0: Jak masz na imię?
2: Anno.
0: Anno, co robimy na kanapie na pierwszą literę twojego imienia?
2: No co można robić? No na kanapie można też aerobik robić na leżąco.
0: To ja uwielbiam robić aerobik na leżąco, głównie po prostu podnosząc talerz. I nie myślę tu o tym talerzu do sztangi, tylko o talerzu z kolacją. No.

0: Bardzo zdolne dziewczyny z Lore. Wszystko jedno, wszystko źle. I z tego co wiem, któraś z nich bardzo dobrze gra na skrzypcach, jak nie więcej niż jedna. 29 minut po 20, o tych skrzypcach nieprzypadkowo, żeby nie było, ale to za chwilę się dowiecie. Mówiłem wam w imprezce jakiś czas temu, że mam dla was bilety na sobotni koncert Florajdy w Warszawie. No i Wiktoria mnie przekonała głosówką na Messengerze Eski, żeby te bilety do niej trafiły, no bo ona jest wielką fanką, się okazuje. Wielką!
1: Śmieszny fakt. Bardzo bym chciała, żeby kiedyś na moim ślubie, na wejście do kościoła, na smyczku poleciało Low od Florajdy. Bardzo bym tego chciała.
0: Słuchaj, no nie musisz czekać do ślubu, ja to już mam, ja to znalazłem. Teraz ja ci gram, tak, uważaj, wyobraź sobie. Uwaga, zaraz będzie Low, Low, Low. Low, low, low, low, low, low, low, low. I wtedy właśnie wszyscy klękają. No dobrze, to bilety są twoje. Radio
2: SK. Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Polecam WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrągoworesort.com.

Nowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.com.

0: Cappuccino też za 7?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Wielkie sportowe emocje. Bieg ulicą Piotrkowską, Rossmann Run. Tysiące uczestników i moc wspólnego biegu w sercu miasta. 23 maja, dworzec, Łódź Fabryczna. Od 12 zapraszamy do miasteczka biegowego. Start biegu o 19. Na imprezę zapraszają organizator Akademia Sport i Zdrowie, sponsorzy Garnier i Rexona, partnerzy Miasto Łódź, Województwo Łódzkie, PKP Intercity, honorowe patronaty, marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska oraz prezydent miasta Łodzi Hanna Zdanowska. Sponsor tytularny Drogerie Rossmann. Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixComarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
6: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: słuchacie Estia, to Narcotic Trust, I Like It. My bardzo lubimy robić wam różne niespodzianki i na przykład wysyłać was na wycieczki. W nieznane też. Na tym polega właśnie odlot ściśle tajny, akcja, która trwa na naszej antenie. Wiecie, kiedy polecicie, w ostatni weekend maja, ale nie wiecie dokąd. Dowiecie się na lotnisku. Wchodzicie w ciemno? Jeszcze mogę dodać, że Jankę, Skama i Wiktor polecą z wami, więc będzie wam raźniej. Dzisiaj Justyna zgarnęła bilety dla siebie i swojego narzeczonego. No i stawką był tatuaż, bo oni się zgłosili osobno i założyli, że jeżeli któryś z nich wygra, to drugie będzie musiało zrobić tatuaż według wzoru wymyślonego przez osobę, która wygra.
1: Justyna! Zabieramy was na pokład i razem z nami, ze skromną ekipą, robicie odlot ściśle tajny.
2: Ale super! Ale ekstra! Nie wierzę! Ale odlot! To mój narzeczony musi zrobić tatuaż!
0: Tatuaż pewnie będzie bardziej długotrwałą pamiątką z tej podróży niż jakikolwiek magnes czy pocztówka. Ale jakby co, to ja przyjmuję magnesy i pocztówki. Was przyjmujemy na pokład jeszcze, ale trzeba się najpierw zgłosić do naszej zabawy odlot ściśle tajny, a można zrobić to tylko przez naszą mobilną apkę.

Można dobre cardio przy tym hicie zrobić. Rumors od Thomasa Greya tuż przed 21 wesce. A propos cardio, przed chwilą mi wyskoczyła na Facebooku impreza Pizza Run. To jest impreza, która ma takie hasło: biegamy, żeby jeść, i jemy, żeby biegać. Czyli biega się po Łodzi akurat w tym wypadku, a potem się je pizzę. Bardzo mi się to wydarzenie podoba. Ono będzie dopiero pod koniec sierpnia, więc jest dużo czasu, żeby potrenować. Czyli przebiec kawałek, a potem zjeść co najmniej kilka kawałków. Wracam z imprezką jutro po 18. Hanczak, trzymajcie się.

0: SK.
1: Reklama.
0: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Łap ostatnie ultra okazje do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Jeszcze zdążysz wejść do świata smart za darmo i odkryć tysiące markowych produktów w niższych cenach.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
5: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent.
6: Jak tak, to Allegro.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
10: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Łódź na czasie.
17: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Łódź szykuje ogromne święto dla najmłodszych. 31 maja Stary Rynek i Park Staromiejski zamieni się w Miejski Dzień Dziecka w Łodzi, który ma przyciągnąć całe rodziny i zamienić miasto w wielką strefę zabawy. Rozpoczęcie wydarzenia zacznie się muzyczną niespodzianką.
18: Na scenie na rynku wystąpi Czesław Mozil razem z całą zgrają uśmiechniętych dzieciaków.
17: Mówi Alicja Kowalska z ŁCW. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 12:00.

0: Radio SK.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po dwóch koncertach na Narodowym będzie kolejna okazja, by usłyszeć go na żywo. Mata wystąpi na festiwalu Rapsacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu, m.in. PZ, Oki, Gibbs, BDS2115, Żabson, Kizo White, Malik Montana czy właśnie Mata. Ale będą też przedstawiciele starszego rapowego pokolenia, to m.in. Tede, Grupson, OSTR, Sokół czy Kenke. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. Uważnie słuchajcie Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Jak wiecie, najlepsza imprezka tylko z Radiem SK, dlatego na rozpoczęcie każdego weekendu mamy dla Was wyjątkową propozycję. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po godzinie 20 gramy najlepiej zmiksowane hity na czasie. A po 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. M.in. Robin Schulz, Lost Frequencies, Afrojack czy Armin Van Buren, który tylko w Radiu SK gra swoje kultowe show Estate of Trance. Tego artystę już niedługo zobaczymy w Polsce na żywo. Artysta zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza 13, 17 i 20 czerwca w Radiu SK będziemy mieli dla Was zaproszenia. Wszystko jedno, wszystko źle. To nowy polski hit, który podbija w ostatnich tygodniach antenę Radia SK, a stoi za nim zespół Lore, który niedawno wydał nową płytę. Dziewczyny wpadły ostatnio do eskowego studia, rozmawiał z nimi Kamil Kowalski.
2: Skąd pomysł w ogóle na nazwę tej płyty Pele Mele? Która dziewczyna na to wpadła? Która z Was?
3: No właśnie w sumie finalny pomysł podrzuciłam ja. Właśnie, ale dużo debatowałyśmy nad tym, co to powinno być.
2: I co to znaczy to Pele Mele?
3: No właśnie, Pele Mele.
2: Prele Morele.
3: Zaczęło się od tego, że w sumie nasza płyta powstała w takim troszkę rozgardiaszu ogólnym.
4: W pośpiechu.
3: Tak, w pośpiechu. I właśnie zobaczyłyśmy, że Pele Mele oznacza stricte nazwa to właśnie w pośpiechu i w nieładzie tak zwanym. Więc bardzo nam się to skojarzyło ze stylem pisania tej płyty i z tym, jak to wszystko powstawało w naszej gadziarni, w naszym studiu.
2: To ona powstawia, to ta płyta powstała w graciarni?
3: W gadziarni.
2: Gadziarni?
4: Gadziarni. Tak, to nie jest
3: tak, to jest nasza nazwa oficjalna tylko pomiędzy nami.
5: Bo tu jest były, tam gady trzymano,
3: tak.
5: Tam gdzie my nagrywamy.
6: To był sklep zoologiczny. Tak. Nie tak, że ktoś tam przetrzymywał.
3: I dalej niestety troszkę zostało z tego sklepu zacznego tam.
2: Czyli wyobraźmy sobie, dziewczyny z zespołu Lore nagrywały Pele Mele, czyli swoją płytę w gadziarni.
3: Tak.
2: W byłym zoo, gdzie jeszcze zostało, czy już nie zostały żadne gady?
3: Już nie ma, już gadziny. tylko my zostały.
4: Lekka esencja gadu.
6: To będzie na głowie.
2: Cztery sympatyczne.
3: Nie, to jest nazwa własna, to jest nazwa prywatna tak zwana, ale wracając do Pele Mele, to właśnie są to tak zwane złote myśli, które w Krakowie nazywano Pele Mele i tak chciałyśmy powrócić do tych 2000 lat i nam się skojarzyło, że w sumie ta nazwa jest taka chwytliwa i kojarzy nam
4: lepsza
3: się bardzo
4: niż złote myśli.
3: Tak, lepsza niż złote myśli i kojarzy nam się bardzo z tymi podstawówkowymi czasami wspaniałymi, więc stwierdziłyśmy,
4: jak ktoś
3: to
4: nie
3: jest
4: wie,
3: to.
4: To jest taka, to była taka tradycja właśnie w szkołach podstawowych w latach 2000, że się po prostu zbierało, znajdowało się jakiś taki stary zeszyt, pusty oczywiście, w tym zeszycie się wpisywało jakieś pytania z numerkami i potem się to rozdawało swoim kolegom, koleżankom i każdy musiał się tam wpisywać i odpowiadać na te pytania. No i wtedy

0: sposób się poznawało ludzi i szczerze, ja uważam, brakuje tego. Naprawdę tego brakuje. Julia Skiba jest naszym takim żywym pelemele. Ona robi, zadaje quizy. Pytań.
1: Przywracamy pelemele na koncertach. Tak. Będziemy miały zeszyt i mamy nadzieję poznać te osoby, które przychodzą na nasze koncerty.
2: I ich sekrety. Tego.
3: Czyli na koncertach będzie zeszyt.
1: Będzie,
3: i w tym zeszycie wasi fani będą mogli zapisywać swoje myśli.
0: Jak?
3: Niesamowite.
0: Ich ulubione kolory, ulubioną aktorkę.
3: To będzie musiał być gruby zeszyt po prostu.
0: No właśnie, i te... no to nie wiem, czy my to przemyślałyśmy
1: tak,
0: w ogóle?
3: I potem to będzie materiał, rozumiem, na kolejną płytę z tych wszystkich złotych tak, myśli, które będą zbierane od waszych fanów w tym zeszycie.
0: No ile można mieć własnych historii, nie?
1: Dokładnie.
3: A propos historii, czy te historie, które są zawarte na tej płycie, to są wasze historie prawdziwe, czy lekko pokolorowane, przekolorowane?
1: Prawdziwe.
3: Żeby było ciekawie.
1: Niektóre są do wyobrażenia, w sensie, bo niektóre te piosenki nie są jakby o faktycznych rzeczach, które nam się przydarzyły. Na przykład, myślę tutaj na przykład o Naoścież, które jest bardziej takie wyobrażone. No ale są to bardzo nasze piosenki. Myślę,
0: znaczy, może nie zawsze są to nasze historie, ale nie, no są zawsze jakieś takie elementy
1: powiązane
0: nasze.
3: Tak, na przykład Mario.
1: Mario to jest Mario, zlepek, no? Mario to jest zlepek różnych, różnorakich Mariów.
0: Mieszkanie małe jak pudełko zapałek, mieszkanie Julii Skiby, no. Którym była pisana ta piosenka.
4: Nie żadnego chłopaka, nie, tylko moje.
3: A tytułowy Mario, Amant?
1: Nie,
0: nie, Mario Kart.
3: Łowca serc,
0: Mario Kart. Po prostu nie było...
2: Ale tata Julii Skiby nazywa się Mariusz.
4: Ale to nie jest...
1: Ale to nie o nim. Nie,
0: no tak, ale Mario.
3: Bo każdy, znaczy moja pierwsza myśl, moje pierwsze skojarzenie to jest jakiś gościu, który po prostu...
0: Nie jesteśmy aż tak bezpośrednie. Są różne aluzje, ale nie aż takie.
3: Złamał serduszko komuś.
0: Ale, Mario,
1: ale to nie jest piosenka o tym, że ktoś złamał serduszko. Właśnie dużo osób tak...
0: Nie, no trochę kurde jest. No.
1: Dla mnie nie, ale
4: dla mnie to też jest takie rozstanie, takie miłej atmosfery. Znaczy, może nie aż miłej atmosfery.
1: Dla mnie ono jest bardzo miłe. Bardzo takie obustronne.
3: Mhm. Dobra, teksty. Jak inspirowała... Poczekajcie, a propos tekstów, bo to Paulina, ty piszesz teksty, tak? To ty piszesz teksty. Paulina, jak wyglądał u ciebie proces tworzenia tekstów?
1: Dostaję muzykę od Julii Skiby, dostaję linię melodyczną.
3: Dobra, to za chwilę do tego przejdziemy. W takim razie opowiadaj.
1: I wtedy muszę napisać tam tekst, aby pasował do sylab,
2: sobie
1: aby się rymował. Rozpisuję sobie na kartce, gdzie i co i jak i piszę. I to tyle właściwie.
3: Kiedy nachodzą cię złote myśli? O poranku, wieczorem, czy nawet jak śpisz, budzisz się, bo miałaś idealny sen, który można byłoby przelać na papier albo na dyktafon?
1: Myśli mnie nachodzą cały czas, ale złote raczej rzadko. Często w nocy, ja lubię raczej wieczorem pisać bardziej niż w ciągu dnia, bo jakiś taki mam mózg bardziej aktywny w godzinach nocnych.
3: A mówisz potem, załóżmy, Jagodzie, jak to ma być zaśpiewane, jak to ma być zaakcentowane, w którym momencie mówisz jej, o czym jest ta historia, żeby ją przeżywała, tak jak śpiewała?
1: Raczej potem, jak już jesteśmy w studiu, to ewentualnie, jeżeli jest cokolwiek, co ma być tam inaczej zaśpiewane, to wtedy jakby reagujemy na to, ale wydaje mi się, że ty bardzo dobrze wiesz, jak coś śpiewać.
0: No zazwyczaj to jest raczej proste.
3: A czy czasami dziewczyny wtrącają jakieś słowa do twoich tekstów, albo mówią, a może byśmy tutaj to zmieniły, lepiej by zabrzmiało, czy jak jednak ty powiesz, tak ma być, koniec, sprawa zamknięta.
1: Bardzo bym chciała, tak, żeby to robiły. To jest moje największe marzenie, ale
0: myślę, że przy tej płycie może się więcej zdarzało, ale to raczej nie z takich powodów, jakich może się wydawać, czyli że nie wiem, że uważamy, że coś jest, nie wiem, słabe, tylko raczej chyba...
4: Z powodów technicznych,
0: tak. I na tym zostawię to.
3: Dobrze. Julia, ty odpowiadasz za linię melodyczną.
1: Tak.
3: Powiedz, jak wygląda ten proces tworzenia u ciebie? O tekstach już wiemy, a teraz jeżeli chodzi o melodię, czyli tak naprawdę duszę piosenki.
1: Nie wiem właśnie, jak to... No przychodzi Paulina do mojego mieszkania małego, jak pudełko zapałek. Siadamy, no ja gram jakieś akordy. I śpiewam coś. I zazwyczaj mam włączony teledysk jakiś. I to właśnie mi daje taki guideline, co chcę zrobić. Czy melodia, którą

0: teledysku, który oglądam.
1: Ale teledysk piosenki z lat 70., 80., 90., czy jakikolwiek.
0: Jak chcę napisać, to taki włączam. Napisać, nie wiem.
1: Moulin Rouge.
0: No to włączam teledysk, sprawdzam, czy to działa.
1: Działa?
0: No czasami, no rzadko, ale tak, 10%.
1: Działa, działa. Płyta, która powstała, Pelemele, wasza czwarta, ile na niej znajduje się numerów?
2: 11.
1: 11, czyli 11 razy zadziałało.
2: 8.
1: A czy takich melodii, czy takich tekstów, materiałów, które chciałybyście jeszcze kiedyś pokazać światu, jest dużo? Macie ich schowanych mnóstwo w szufladzie?
2: Nie mamy nic schowanego w
1: szufladzie. O, proszę bardzo.
2: To znaczy...
1: Czyli to, co stworzycie, zawsze staje się...
0: Nie, to takich demo, to ja mam z 500 na
2: tak. Tak, nie, no tak, tak,
3: ale
2: tak,
3: okay. To, co jest w szufladzie, tam jest z jakiegoś powodu, więc nie zostaje.
2: Tak, raczej wszystko, czym się zaczynamy zajmować, no to... Dociągamy. Rzadko się zdarza. Oczywiście zdarza się, że coś wyrzucamy, ale rzadko. Tak. Mhm.
1: Dobrze. Inspiracją były późne lata 2000?
2: Tak.
1: Tak? Dobrze mówię.
2: Nasze dzieciństwo.
1: Czyli rozumiem, że dyskoteki szkolne. Mhm. Balony w sali gimnastycznej. Mhm. I ktoś zawsze tam stał przy ścianie.
3: Tak, to byłam ja.
1: Naprawdę? Tak. Nie chciałaś z nikim tańczyć?
3: Nikt nie
1: chciał. Choć cię błagali o to?
3: Nie.
1: Ja z tobą zatańczę.
3: Dziękuję bardzo, ja nie lubię tańczyć.
1: Obiecuję, jak przyjdę na wasz koncert, zatańczę.
3: Skandaliczne wydarzenie.
1: A kto wie, może nawet kiedyś taniec z gwiazdami.
3: A to byłby taki plot twist.
2: Ale może powiedz, Paulinka, co powiedziałaś, jaki pomysł miałaś wczoraj o tańcu z niegwiazdami.
3: Wymyśliłam wczoraj, że dużo bardziej ciekawy byłby taniec z niegwiazdami, czyli po prostu przypadkowe osoby są parowane z profesjonalnymi tancerzami i po prostu oglądamy randomowe osoby, a nie celebrytów tańczących. I uważam, że to byłoby dużo bardziej interesujące, bo zwykle celebryci mają już jakiś taki... Zależy, kogo biorą, ale zwykle już...
2: No właśnie, jak biorą aktora, to...
3: Taki, jakąś taką prezencję sceniczną, z kamerami są obyci, a tutaj byśmy mieli taki twist. To tylko taki pomysł daję, ale oczywiście za darmo można tańczyć z niegwiazdami i ja proponuję to.
1: Genialny, można powiedzieć, genialny. Rumba, tango gorszące, tango gorące, cha-cha i tak dalej, quickstep, to wszystko oczywiście w... zespole Lore i na drugiej płycie, i na czwartej płycie, która właśnie powstała w 2026 roku, Pele Mele, można te gatunki, te tańce zatańczyć pewnie, nie?
2: O kurde, jakby ktoś się postarał, to tańczył, nie?
1: Wygibasy, wyłamańce. A co myślicie właśnie o tego typu talent show? Już nie mówię o tańcu z gwiazdami, ale Voice, załóżmy, Must Be The Music, czy Szansa na Sukces. Czy według was to są właśnie takie programy, które otwierają furtkę i naprawdę w 100% sprawdzają się z tym, że jeżeli ktoś wygrał, to akurat on musi być gwiazdą?
2: No temat rzeka.
1: No. Zastanawiałyście się kiedyś nad tym?
2: Wielokrotnie. Jest nam bardzo bliski Jasiek Piwowarczyk, który właśnie wygrał i ta furtka mu się została otworzona w poprzedniej edycji. Więc w sumie mamy taki żywy przykład osoby, która była gdzieś tam aktywna od dekad i teraz dopiero ma swój czas, więc ja uważam, że to zawsze może się różnie kończyć i są przypadki, które są na to przygotowane i mają jakąś tam przemyślaną drogę w momencie, kiedy już startują w takich programach, ale bywa różnie, jak wiemy, po takich programach.
4: No, bo to albo może coś otworzyć, ale też jednak przypina jakąś łatkę, której można się później raczej nie pozbyć, no więc to może być problem. Wiadomo, są też jakieś takie kwestie,

0: Dużo, dużo różnych rzeczy. Zależy, jaki to jest właśnie, który z tych programów.
1: Zastanawiałyście się kiedyś nad tym, żeby tak właśnie iść i spróbować?
2: Byłyśmy.
0: Tak?
2: Z Be The Music, ale no. Chyba nie przeszłyśmy.
0: Nie, dostałyśmy 4 razy tak, ale na szczęście nas nie
2: wyemitowali. Nie wyemitowali nas, dlatego że...
0: Byłyśmy nudne.
2: Za nudne. Byłyśmy nudne i pewnie mówiliśmy coś dziwnego. Byłyśmy bardzo małe, miałyśmy jakieś 16 lat, 15.
1: Dobra.
2: Tak, więc myślę, że nasz...
0: To był 2015 rok.
2: Nasze wywiady telewizyjne były straszne, nudne i nieciekawe i nietelewizyjne.
1: Ale to jest niesamowite po prostu, że zmierzyłyście się z tym. Dostałyście 4 razy tak, słuchajcie, i potem nie został ten odcinek albo wasz fragment z wami wyemitowany, ale mimo wszystko spełniłyście swoje marzenie. Teraz wydałyście w 2026 czwartą płytę Pelemele, no i macie coraz więcej fanów, no i przecież koncertujecie, bo koncerty to jest również wasza domena.
0: Przede wszystkim w sumie. To jest taka rzecz, za którą jesteśmy wdzięczne każdego dnia, bo wiemy, jak wyglądają sytuacje innych artystów.
1: A czy pamiętacie, bo to OFF Festival, Open Air, to są imprezy te najważniejsze, między innymi w Polsce właśnie, u nas, ale nie tylko, przecież nawet i ludzie z Europy całej przyjeżdżają i nawet z jeszcze bardziej dalszych zakątków świata, żeby posłuchać takiej muzyki, jaką wy między innymi tworzycie. Czy na takich imprezach, inaczej, czy wy pamiętacie w ogóle swój pierwszy koncert?
0: Tak,
1: to jest takie,
0: tak.
1: Wiecie, stanęliście na dużej scenie i powiedzieliście, wow, to się naprawdę dzieje, tylko ciekawe jeszcze, czy będą z nami śpiewać.
0: No niekoniecznie dużej scenie. Była to chińska knajpa.
2: Nasz pierwszy koncert.
0: Tak, nasze pierwsze granie to było w chińskiej knajpie, ale taki pierwszy może właśnie dla publiczności, gdzie było nagłośnienie, tak, i faktycznie śpiewałyśmy do mikrofonu, znaczy no ja śpiewałam do mikrofonu, to był support świetlików w Rotundzie w Krakowie, więc... Tak, no mocny przeskok.
3: SK Łódź News.
4: Łukasz Bogdan, zapraszam. Rosyjskie drony uderzyły w elektrownię Bełchatów. Kilka osób zostało rannych, a część załogi ewakuowano. Na szczęście były to tylko ćwiczenia. Bardzo ważne, bo sprawdzały gotowość wszystkich służb.
5: Na budynku oddziału RS6 atak dronowy. 5 osób poszkodowanych w budynku. 1 osoba uciekła w stanicę. Chodzi o działania ewakuacyjne. Jedna osoba została ewakuowana, była reanimowana.
6: Co się właśnie dzieje tutaj w budynku?
7: Ćwiczymy usuwanie skutków ataku dronów, które zaatakowały nasz kompleks bełchatowski. Wiktor Płóciennik, wiceprezes zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Mamy scenariusz rozpisany na 3 wydarzenia, związane z usuwaniem skutków, ewakuacją rannych, poszukiwaniem zaginionych i jeszcze kilka innych rzeczy, które musimy przećwiczyć tak, żebyśmy byli przygotowani na ewentualny taki scenariusz, gdyby miał rzeczywiście się zmaterializować.
6: Czy takie ćwiczenia są potrzebne?
7: Oczywiście. Jako Zakład Infrastruktury Krytycznej mamy wszelkie plany sytuacyjne, ewentualnościowe opracowane. Niemniej jednak zawsze musimy w praktyce przećwiczyć to, co jest zapisane w dokumentach. Tego typu ćwiczenia służą właśnie zapoznaniu się, czy te procedury, które mamy opracowane, działają, co w nich trzeba poprawić, bo oczywiście zawsze jest tak, że mogłyby one być w pewnych punktach lepsze. I również chcemy wypracować sobie pewne nawyki w działaniu z partnerami zewnętrznymi, takimi jak Wojsko Obrony Terytorialnej, Policja, Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicze Straże Pożarne.
6: Ma się tutaj cały sztab ludzi, cały sztab służb. Proszę nam zobrazować, jak to wygląda.
7: W tej chwili jesteśmy, można powiedzieć, w początkowej fazie identyfikacji zagrożenia, oceny skutków i dysponowania odpowiednich sił do przeciwdziałania. Oczywiście ocenimy, jak nasze służby i partnerzy zewnętrzni poradzili sobie z tym zagrożeniem. Natomiast w tej chwili właśnie dotarł meldunek o rozszczelnieniu instalacji z kwasem solnym i dysponowane są odpowiednie środki z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i oczywiście naszej Zakładowej Straży Pożarnej również.
6: Po pierwsze, tego typu ćwiczenia w zakładzie, jeśli chodzi o atak dronów?
7: Tak, no do tej pory te zagrożenia miały trochę inny charakter. Niestety, no sytuacja na naszą wschodnią granicą zmusza nas do tego, żebyśmy trochę zmodyfikowali scenariusz ćwiczeń i przygotowali się również na zagrożenie typowo militarne, takie jak mamy w tej chwili. Oczywiście one jest połączone również z działaniem grupy dywersyjno-rozpoznawczych, które również będą tutaj w scenariuszu uwzględnione. Natomiast na tą skalę ze współpracy z wojskiem, dokładnie z 9. Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej, są to pierwsze tego ćwiczenia.
6: Jaka jest rola żołnierzy w dzisiejszych ćwiczeniach?
8: Rola żołnierzy w dzisiejszych ćwiczeniach ma na celu pokazanie współdziałanie z innymi służbami na reagowanie w przypadku sytuacji kryzysowej. Pułkownik Mrok, dowódca 9. Łódzkiej Brygady Obrony terytorialne. I takim ćwiczeniem jest właśnie tutaj organizowane w Bełchatowie, gdzie przy zagrożeniu infrastruktury krytycznej są powiadamiane służby i w ramach reagowania kryzysowego razem współdziałamy z innymi służbami takimi jak Straż Pożarna, Policja, Żandarmeria Wojskowa.
9: Już wiele tygodni temu zapowiadaliście, że będziecie na takich ćwiczeniach, bo nie ma co ukrywać, że gdyby coś faktycznie złego się działo, to żołnierze WOT-u będą chyba jednymi z pierwszych, którzy pojawią się w takim miejscu.
8: Żołnierze 9. 8. Brygady Obrony Terytorialnej są przygotowani do wsparcia lokalnej społeczności.

0: jest wpisane w nasz status i taka jest rola. Mamy zabezpieczać tutaj społeczeństwo i mieszkańców ziemi łódzkiej, nie tylko w przypadkach kryzysowych na czas pokoju, ale też w przypadku zagrożeń niemilitarnych. I do tego też przygotowujemy się.
1: Proszę opowiedzieć, w jakich sytuacjach, przy jakim zagrożeniu pojawią się żołnierze, jeśli mówimy o takim obiekcie strategicznym jak elektrownia czy kopalnia Bełchatów?
0: Jeżeli to jest zagrożenie, które jest wywołane pod wpływem skutków militarnych, to jesteśmy tutaj na miejscu i wspomagamy inne służby w realizacji i zabezpieczeniu tutaj obiektu krytycznego. Przygotowujemy różne scenariusze i między innymi wybraliśmy kopalnię Bełchatów, żeby przede wszystkim zbudować świadomość i przygotować nie tylko pracowników, ale też społeczność, że wojsko jest blisko i razem z innymi służbami jesteśmy w stanie przygotować się do wsparcia tutaj kopalni w przygotowaniu i zabezpieczeniu i zapewnieniu bezpieczeństwa przede wszystkim dla funkcjonowania kopalni. To jest współpraca, która ma na celu zbudowanie świadomości, tak jak już wspominałem, pracowników. My szkolimy się głównie w okolicach obiektów krytycznych, nie wchodzimy na teren, bo to też jest ważny element, że tutaj w pierwszej kolejności kopalnia przygotowuje swoje siły i środki do wsparcia i do pomocy na wypadek różnych zagrożeń. Też tutaj chciałbym podkreślić, jest program w gotowości, gdzie każdy może zapisać się, nie musi być to tutaj pracownik, każdy obywatel Polski, na szkolenie indywidualne, ale też mogą się firmy zgłosić na szkolenie zbiorowe, wykorzystując formularz, który jest w mObywatel.
1: Mówiliśmy o tym bezpieczeństwie dla pracowników, dla okolicznych mieszkańców, ale dla Was to też zapewne cenne doświadczenie wejść na taki obiekt jak elektrownia, kopalnia i móc tutaj ćwiczyć.
0: Tak, to prawda. Jest to dla nas doświadczenie, które budujemy właśnie w oparciu o możliwość między innymi wejścia na takie obiekty jak Bełchatów, bo też poznajemy strukturę, poznajemy zasady poruszania się, wiemy, jakie elementy są bezpieczne, gdzie możemy realizować swoje zadania, a które musimy tutaj wspierać i zabezpieczać przed niebezpieczeństwem.
1: Ćwiczycie w różnych miejscach, nie ma co ukrywać, że to jest wyjątkowe.
2: Tak, podpułkownik Tomasz Hamerski, oddział Żandarmerii Wojskowej w Łodzi. To jest wyjątkowe, drodzy Państwo, to jest infrastruktura krytyczna RP, to jest kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie i jest to taki element i takie miejsce, które jest dla nas jako zabezpieczenie, jako zabezpieczenie systemu militarnego niecodziennym miejscem.
1: Tutaj tak naprawdę każdy moment tego ćwiczenia może być dla Was bardzo cennym doświadczeniem.
2: Oczywiście, biorąc pod uwagę, że Żandarmeria Wojskowa w Siłach Zbrojnych jest powołana do tego, do czego policja w systemie bezpieczeństwa cywilnego kraju, czyli do przeciwdziałania i wykrywania przestępstw i wykroczeń, więc tak, dla nas to jest cenne od strony zarówno procesowej, jak i kryminalistycznej.
1: Jeśli chodzi o ćwiczenie, ostrożności nigdy za wiele.
2: To jest podstawowa zasada. Zawsze trzeba się szkolić po to, żeby w razie tych negatywnych zdarzeń wiedzieć, co robić i jak robić, żeby po pierwsze reagować, a po drugie, żeby skutecznie przywracać naruszony ład i porządek.
3: Są ćwiczenia zgrywające służb policji, wojska, Brygady Obrony Terytorialnej, zarządzania kryzysowego, wszystkich służb, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie zakładów przemysłowych, na terenie powiatu. Jacek Zatorski, starosta bełchatowski. Sytuacja kryzysowa, uderzenie bezzałogowego statku powietrznego w zbiorniki z kwasem solnym, rozstrzelnienie tych zbiorników, ewakuacja zagrożonych osób ze strefy zagrożenia. Te ćwiczenia mają na celu zgranie, skoordynowanie działań wszystkich służb przed ewentualnym zagrożeniem, które może wystąpić, które jest coraz bardziej realne z uwagi na sytuację geopolityczną w kraju i za granicą. To są strategiczne zakłady nie tylko powiatu bełchatowskiego, ale całego województwa. Elektrownia Bełchatów, kopalnia węgla brunatnego Bełchatów. To są miejsca, nazwijmy to krytyczne, które trzeba chronić w sposób szczególny i takie ćwiczenia są niezbędne, są potrzebne po to, żeby służby, które reagują na wszelkie zagrożenia, działały sprawnie.
4: Zakończyliśmy działania, wracamy do Was.
5: Przyjąłem, dziękuję.
6: A działaniom służby przyglądał się nasz reporter Rafał Różycki.
7: SK Łódź.
6: To będzie rekordowy bieg ulicą Piotrkowską Rossmann Run. W 23. edycji swój udział

0: potwierdziło ponad 13 tysięcy biegaczy. 10-kilometrowe zmagania rozpoczną się w sobotę o godzinie 19. Już od południa na dworcu Łódź Fabryczna działać będzie miasteczko biegowe, a w nim mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Przed biegiem rozgrzewkę poprowadzi Ewa Chodakowska, a o biegu, imprezach towarzyszących, utrudnieniach dla kierowców i jak sobie z nimi radzić w materiale Eli Piotrowskiej.
1: Ukochany bieg łodzian i przyjaciół łodzian. Super, super, super impreza.
2: Super impreza, przede wszystkim pogoda szykuje się super. Jacek Klim, dyrektor sportowy biegu Licą Piotrowską, Rossmann Run. Frekwencja już jest super, bo mamy 13 tysięcy na listach startowych. Naprawdę biegacze opanują w sobotę wieczorem Łódź.
3: Jeden z największych biegów ulicznych, na pewno jeden z najlepiej, jeżeli nie najlepiej ocenianych biegów na 10 kilometrów, to właśnie bieg ulicą Piotrowską, Rossmann Run. Anna Zanowska, prezydent Łodzi. Bieg, który przede wszystkim skupia i miłośników tego sportu, tych, którzy są zawodnikami, biegają zawodowo, ale przede wszystkim amatorów i wszystkich tych, którzy chcą fantastycznie spędzić czas. Tym razem w olbrzymim, że tak powiem, towarzystwie, bo 13 tysięcy, ta liczba naprawdę robi olbrzymie wrażenie i tu gratuluję z całego serca organizatorom, bo pokazaliście panowie swoją pracą, ciężką pracą przez lata, że z biegu, którym na początku wystartowało 200 osób, zbudowaliście markę rozpoznawalną nie tylko w Łodzi, a w całej Polsce, ale myślę, że poza granicami naszego kraju. Przede wszystkim doskonała forma promocji miasta, bo pokazujemy to, co najpiękniejsze, jak zmieniła się Łódź w ostatnich latach i możliwość przede wszystkim wczucia się w klimat tego miasta. Zapraszam wszystkich łodzian do gorącego kibicowania.
4: Wisienką na torcie będzie sam bieg na 10 km.
5: Robert Blesiński, współorganizator imprezy.
4: Natomiast już od 12 ruszy miasteczko, gdzie przygotowaliśmy wspólnie z naszym sponsorem tytularnym moc atrakcji na tydzień.
6: Od godziny 12 na uczestników biegu ulicą Piotrowską i kibiców będzie czekało specjalnie przygotowane miasteczko biegowe.
7: Monika Kaczyńska-Rossmann.
6: Pełne atrakcji i różnych aktywności. Będzie to miejsce integracji i zabawy. W programie m.in. możliwość testowania produktów, możliwość skorzystania z pomiarów masy ciała, liczne konkursy z nagrodami i rywalizacje sportowe. Będą strefy relaksu, będą też stanowiska, w których będzie można wykonać pamiątkowe zdjęcia i te zdjęcia będzie można od razu wydrukować. Na najmłodszych kibiców będą totalni bohaterowie Czyściochowa, którzy zadbają o atrakcje dla dzieci. No i takim kulminacyjnym momentem całego miasteczka będzie oficjalna rozgrzewka dla biegaczy, zaplanowana na godzinę 18:30, a poprowadzi ją gość specjalne wydarzenia Ewa Chodakowska.
8: Bardzo nam miło, że dworzec Łódź Fabryczna już drugi raz jest domem dla tego wydarzenia.
9: Tomasz Zgierski, naczelnik działu zarządzania dworcem Łódź Fabryczna.
8: Samo wydarzenie to nie tylko dzień biegu, ale to też tygodnie przygotowań tutaj na dworcu, także ogromne gratulacje.
2: To masa pracy przed nami. Przede wszystkim cieszy nas frekwencja, że tyle zawodników zgłosiło się.
10: Jacek Klim, dyrektor sportowy biegu ulicą Piotrowską, Rossmann Run.
2: Pogoda zapowiada się fantastycznie. Wierzę, że obsada, którą mamy, bo to są zawodnicy praktycznie z całego świata. Mamy zawodników z Kenii, którzy będą próbowali pobić rekord trasy. Także myślę, że to będzie rekordowa nie tylko pod względem frekwencji impreza i edycja, ale też pod względem wyników. Nie będzie wiatru z tego, co kojarzę, prawda? Także temperatura około 18-19 stopni na 10 km, to mogę powiedzieć, że to jest perfekcyjna pogoda. Jeśli chodzi o trasę samą, ona jest ułożona odwrotnie niż w zeszłym roku, czyli startujemy w kierunku południowym i ulicą Piotrowską, tą naszą główną częścią ulicy Piotrowskiej, czyli od Piłsudskiego, od Mickiewicza do Rewolucji, będziemy biegli na północ. Peleton będzie rozciągnięty, chciał to nawiązać do słupków, które zawitały na naszą główną ulicę. Nie przypominam sobie, żeby podczas dosmaratonu były jakieś głosy krytyczne, bo peleton też był rozciągnięty i sobie zawodnicy poradzili. Natomiast tutaj z tego względu, że mamy 13 tysięcy zawodników, przygotowaliśmy się tak, że będą wysokie tyczki przymocowane do tych słupków i z daleka zawodnicy będą widzieli, że jest przeszkoda z taką odpowiednią jeszcze iluminacją. Będą błyskające lampki, które będą informowały, że jest przeszkoda. Oprócz tego będziemy mieli wolontariuszy. Także myślę, że tutaj absolutnie nie popsuje to nastroju zawodnikom. Będzie to wszystko dobrze oznaczone. Także myślę, że jesteśmy po to, żeby problemy rozwiązywać.
1: Czy pod górkę będzie?
2: Znaczy, ja przypomnę, Łódź leży na wyżynie. Jak mnie pani profesor z geografii uczyła, na dwóch pagórkach leży Łódź i te pagórki trzeba pokonywać. Natomiast myślę, że dla przygotowanego biegacza, nawet amatora, ale przygotowanego, to podbieg, który będzie największy, czyli od Katedry Łódzkiej do Zamenhofa, tak naprawdę do Zamenhofa, tak, to jest to do pokonania. Natomiast ostatnie kilometry trasy, te najcięższe dla zawodników, są

0: położone lekko z górki, także myślę, że i podobno wiatr delikatny, który będzie mawiać w plecy. Ja przypomnę, że kiedy będzie finiszował pierwszy zawodnik, ostatnia strefa, ostatni zawodnicy będą dopiero wyruszali na trasę, dlatego te 10 km będzie zapętlone. Start jest o 19, natomiast planujemy, że ostatni zawodnik wystartuje na trasę około godziny 19.35. Proponuję skorzystać, mimo że znamy Łódź, z nawigacji, bo w nawigacji są wprowadzone utrudnienia i jest wprowadzana nasza trasa, dlatego przemieszczając się gdzieś po Łodzi, tak jak mówię, mimo że znamy Łódź, włączmy nawigację i to nas na pewno, to będzie na pewno duża pomoc, bo nawigacja poprowadzi objazdami. Jeszcze jedno, proponuję pojechać kawałeczek dalej, ale dojechać, czyli z zachodu na wschód jedziemy ulicą Północną i Paderewskiego, to jest rondo lotników, natomiast z północy na południe mamy drożne główne arterie, czyli Jana Pawła II, Lewiatarzy i Kopsi.
1: Gdy ostatni zawodnik przebiegnie, wy to natychmiast sprzątacie?
0: Tak, oczywiście natychmiast sprzątamy, także będziemy udrażniali za ostatnim zawodnikiem. Najpierw to będzie ulica Sienkiewicza, później Piotrkowska od strony katedry, no i tak dalej, zgodnie z kierunkiem biegu.
2: Przypominamy, że trasa biegu będzie zamknięta dla ruchu w godzinach od 18 do 21. Od godziny 19 nie będzie można jej przecinać. Szczegóły na biegpiotrkowska.pl.
3: SK Łódź News.
2: Sprawdzimy aktualne warunki na drogach, temperaturę jezdni czy natężenie opadów. W regionie łódzkim działa już system monitoringu, do którego dostęp ma każdy z kierowców. O szczegółach Grzegorz Mnich.
4: Zamontowano 29 kamer monitoringu, które na bieżąco dostarczają aktualne dane, wyjaśnia Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich.
5: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi uruchomił systemy monitoringu dróg wojewódzkich. To jest bardzo przydatne narzędzie cyfrowe, z którego mogą oprócz drogowców także korzystać internauci. Jeżeli planują oni jakąś jazdę konkretną drogą wojewódzką, mogą na stronie internetowej podejrzeć, jak wygląda aktualnie sytuacja na drodze, zwłaszcza w takich okresach właśnie zmian pogodowych. Także na pewno mamy nadzieję, że również mieszkańcy i kierowcy będą z tego systemu na bieżąco korzystać. A w ramach tego systemu powstało 29 punktów monitoringu z kamerami wizyjnymi i stacjami meteo na sieci dróg wojewódzkich. Na specjalnej stronie internetowej, na którą można zejść poprzez stronę Zarządu Dróg Wojewódzkich, tutaj klikamy na taką zakładkę monitoring dróg. Mamy podgląd na mapę, gdzie znajdują się kamery oraz stacje meteo. Kiedy klikniemy na taką kamerę, wyświetla nam się obraz dwóch kierunków na danej drodze oraz pomiar meteorologiczny. Parametry, które są wyświetlane tutaj, to m.in. wilgotność liczona w procentach, kierunek wiatru, natężenie opadu, kategorie natężenia opadu, rodzaj opadu, to także ciśnienie, temperatura jezdni, temperatura powietrza, prędkość wiatru oraz stan nawierzchni takiej jezdni. Punkty znajdują się na specjalnych wysięgnikach, bramownicach, które są rozsiane na sieci dróg wojewódzkich.
4: Nowe narzędzie dedykowane jest kierowcom, ale jest też na co dzień przydatne dla drogowców.
5: Zwłaszcza przy planowaniu i prowadzeniu działań w ramach akcji Zima. Zwłaszcza gdy w tym okresie zimowym szczególnie niekorzystne warunki pogodowe pojawiają się nagle i wymagają pilnej interwencji, dyżurny, który ma podgląd do takiej kamery, może uruchomić dodatkową jednostkę i wysłać w miejsce, które jest konieczne do odśnieżenia czy też do akcji odladzania. Jeżeli chodzi o system, to także ma on możliwość sterowania sygnalizacją świetlną i będzie wykorzystywany do tego celu w 59 wybranych lokalizacjach na drogach w regionie. To jest także podobne narzędzie dla pracowników, którzy zajmują się programowaniem tym systemem, no ponieważ skraca im to czas reakcji i mogą bezpośrednio wejść do systemu, zobaczyć, czy wydarzyła się jakaś awaria, czy trzeba w jakiś sposób interweniować w program. Także nie trzeba będzie już bezpośrednio udawać się na miejsce, oddalone czasami nawet kilkadziesiąt kilometrów, czy też kilkanaście od miejsca, gdzie technik się znajduje. Koszt tego zadania to prawie 5,5 miliona złotych. Zostało ono sfinansowane z budżetu województwa łódzkiego. System jest także przewidziany do rozbudowy i nie jest wykluczone, że w przyszłości takich punktów więcej pojawi się na drogach zarządzanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
2: Monitoring dostępny jest na stronie łódzkiedrogi.pl. Dokumenty jako paczka z automatu. Takie rozwiązanie działa już w Zgierzu Łódzkiem. Teraz podobny system chce wprowadzić także Łódź. Urzędowe dokumenty mieszkańcy mogliby odbierać szybko i bez kolejek przez całą dobę.
6: W ostatnich latach próbujemy ułatwić kontakt z mieszkańcami, mówi Marcin Chęcz, radny Rady Miejskiej w Łodzi.
7: Rzeczywiście powstała aplikacja, która jest ciągle rozwijana, która daje wiele informacji, ale także właśnie możliwości kontaktu. Powstają kolejne arkusze, które można wypełniać w systemie ePUAP, przez co ten kontakt, także ten formalny, jest łatwiejszy.

0: No i powstało centrum kontaktu z mieszkańcami, które w jeden dzień tygodnia pracuje dłużej. Jednak no, nie wszystkie sprawy da się przerzucić na internet i często jest rzeczywiście tak, że młodziani musi się zwalniać z pracy, żeby odebrać jakiś dokument i jest to zawsze jednak pewnym problemem. Jak się okazuje, niedaleko za granicami naszego powiatu, w powiecie graniczącym z nami od północy, w Zgierskim, jest urządzenie, które od grudnia ten kontakt jeszcze bardziej ułatwia, bowiem jest możliwość odebrania dokumentu z urządzenia powszechnie zwanego no, automatem ze skrytkami, działającym na zasadzie paczkomatu. Tego typu rozwiązania nie były jeszcze w Łodzi testowane w przypadku dokumentów, ale co warto odnotować, Łódź ma pewne doświadczenia z automatami skrytkowymi, bowiem Biblioteka Miejska już od dłuższego czasu rozwija tego typu projekt, stawiając właśnie różne tego typu urządzenia. I stąd ja chciałbym zaapelować swoją interpelacją, łącznie jeszcze z kilkoma innymi radnymi, do prezydenta miasta Łodzi, żeby rozszerzyć te działania dotąd praktykowane tylko do wydawania książek, także na wydawanie dokumentów. Bowiem mamy wiele instytucji w mieście, w których rzeczywiście, które pracują głównie w kwestii umawiania się i wydawania różnych dokumentów, jak choćby kwestie załatwiania rejestrowania samochodów, czy odbierania dowodów osobistych. I to są na przykład takie no, funkcjonalności, które się wydają wręcz oczywiste i najłatwiejsze do wdrożenia. I z takim właśnie wnioskiem kierujemy się do władz Łodzi jako radni. Ulica Smugowa tu się wydaje od razu pierwszym kierunkiem, ale przecież tak samo mógłby stanąć tutaj bezpośrednio przy urzędzie, żeby choćby dowody osobiste, które teraz trzeba się umówić i odebrać na pasażu Schillera, czemu by ich nie wydawać bezpośrednio do automatu, podobnie różne druki z geodezji, mapy. To są takie lokalizacje, do których łodzianie przychodzą po konkretny dokument, po konkretny kwit, który no trudno sobie wyobrazić, że go można przerzucić elektronicznie czy wysłać pocztą, dlatego w takich lokalizacjach wydaje się, że takie skrytki mogłyby zdać egzamin.
1: Czy urządzenie w Zgierzu się sprawdza? O tym wicestarosta powiatu zgierskiego Sebastian Dunin.
2: Nie da się ukryć, że powiatomat fantastycznie sobie radzi. Od końca 2025 roku jest to ponad 1600 dokumentów wydanym naszym mieszkańcom za pomocą właśnie tego powiatomatu. Faktycznie bardzo usprawnia to pracę i samych urzędników, jak i mieszkańców, bo te dokumenty możemy odebrać o dowolnej porze dnia i godziny, co patrząc na takie wyniki uśredniające, kiedy ten paczkomat jest najczęściej używany, to jest faktycznie po godzinie 18. Ludzie robią zakupy, wracają do domu i wtedy mogą sobie bez problemu odebrać ten dokument. Oczywiście prowadzi to też temat związany z prawem, jaki obecnie jest u nas w Polsce. Natomiast są możliwości, aby faktycznie ten powiatomat, czy jakikolwiek paczkomat na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi faktycznie działał. Ja bym bardzo zachęcał wszystkie samorządy, nie tylko ten samorząd miasta Łodzi, ale wszystkie samorządy z terenu województwa łódzkiego do tego, żeby naprawdę pomyślały o tym, bo jest to fantastyczne rozwiązanie dla mieszkańców.
1: Czy wiadomo, ile osób skorzystało z tego powiatomatu?
2: Jeżeli mamy 1650 dokumentów, zakładamy, że każdy dokument to jest jedna osoba na ten moment. Natomiast możemy przyjąć, że mieszkańcy powiatu zgierskiego skorzystali z tego minimum 1500 razy. Pierwsze dni obawialiśmy się, że będzie faktycznie problem, bo to jest całkowita nowość. Okazało się, że mieszkańcy powiatu zgierskiego idealnie sobie z tym tematem radzą i sobie poradzili. Nie było żadnych problemów.
1: A jak wygląda obsługa tego urządzenia?
2: Dokładnie tak samo jak paczkomat. Przychodzimy do urzędu, wypisujemy dokument, który pozwala nam odebrać ten dokument właśnie z tego powiatomatu. Dostajemy SMS-a, że dokument jest do odbioru. W tym momencie z kodem odbioru przychodzimy, odbieramy, potwierdzamy się podpisem na ekranie urządzenia.
1: Czy przydałoby się coś takiego według pani?
3: Na młodszych na pewno tak. Ja już się na takich tych nie. Po pierwsze mam bardzo słaby wzrok. Jak się pomylę o jeden klawisz czy o coś, to już będzie problem. To samo mam z płaceniem w kasach samoobsługowych. Także dla mnie no na pewno będzie to, dla młodszych ludzi, to będzie to wygoda. No czyli... ja akurat na to nie...
1: Czyli obawia się pani, że może być trudny w obsłudze?
3: Tak, tak. Ja się tego obawiam już dawno. Dla mnie, dlatego że no mówię, że jak mam z oczami niby okulary mam na oczach, to na odległość jeszcze coś widzę. Ale jak tak stanę, to cyferki mi się mylą. Ja mam problem, tylko że mówię, jak są kasy normalne, to idę do tej normalnej, bo sama obsługowa jest dla mnie ciężka w obsłudze.
1: Czy według pani takie rozwiązanie mogłoby się przydać?
4: Myślę, że tak, bo rzeczywiście na pewno skróciłoby to kolejki czas i podejrzewam, że czas oczekiwania.
1: Czy według pana mogłoby się to urządzenie przydać?
5: Oczywiście. Znacznie by to ułatwiło życie mieszkańców.
1: Czy pan sam by skorzystał z takiego rozwiązania?
5: Oczywiście, w przyszłości, gdyby była taka możliwość. Bardzo wygodne. Po godzinach pracy można sobie przyjść, odebrać.
1: To mogłoby skrócić trochę kolejki?
5: Zdecydowanie. Myślę, że wiele osób by skorzystało, bo ludzie pracują tak jak w godzinach pracy urzędu, więc myślę, że wieczorami chętnie by zajrzeli i odebrali dokumenty.
1: Czy według pani takie urządzenie mogłoby się przydać mieszkańcom?
6: No, jeśli komuś by odpowiadało, no to na pewno.
1: Czy według pani skróciłoby to trochę kolejki?
6: No, chyba tak.
1: A czy pani sama by skorzystała z takiego urządzenia?
6: Jeśli by było, no to czemu nie? Zawsze szybciej.
1: Czy według państwa takie urządzenie mogłoby się przydać w Urzędzie Miasta?
7: Według mnie tak. No jak komuś coś potrzeba i coś tam, no to w każdej porze...
8: Czas nie potrzebuje żadnej straty, bo...
1: No właśnie, czy to by skróciło kolejki?
7: No na pewno, oczywiście, że tak.
8: To jest też składanie dokumentów.
1: A czy państwo by skorzystali z takiego urządzenia?
7: No, że taka by była potrzeba, to tak. No,
8: chociaż teraz, jak już ma być chyba za rok wprowadzane wszystko przez M-Obywatela, to trudno powiedzieć, czy to zda egzamin. Wszystko można będzie przez komórkę zrobić.
1: Ale i tak na plus raczej,
7: tak,
1: takie.
7: Oczywiście, że tak. Wszystko, co dla obywateli.

0: A potrzeba, to tak.
1: No, przecież teraz, jak już ma być chyba za rok wprowadzane wszystko przez M obywatela, to trudno powiedzieć, co to za egzamin. Wszystko można będzie przez komórkę zrobić.
2: Ale i tak na plus raczej,
0: tak,
2: takie.
0: Oczywiście, że tak. Wszystko, co dla obywateli.

0: takie rozwiązanie miałoby sens?
1: No pewnie, super sprawa. Naprawdę.
0: Dlaczego?
1: No bo zazwyczaj ludzie pracują w godzinach z otwarcia urzędu i nie ma jak odebrać tego, prawda? Nieraz było tak, że trzeba było brać wolno, więc super sprawa.
0: A czy pan by skorzystał z takiego sprzętu?
1: Oczywiście. Jakbym miał potrzebę, to bym skorzystał.
0: A czy myśli pani, że to mogłoby trochę skrócić kolejki w Urzędzie Miasta?
2: No muszę panu powiedzieć, że ja teraz byłam w Urzędzie Miasta. Nie ma żadnej kolejki tam, gdzie byłam.
0: Czyli niekoniecznie ten sprzęt się przyda.
2: No niekoniecznie, może. No ale w dalszym ciągu życia może i to by przyspieszyło.
3: Radni złożyli interpelację w tej sprawie do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Materiał przygotował nasz reporter Daniel Tykliński. Bezpłatna nauka pływania dla dzieci i dorosłych, zajęcia z bezpiecznego zachowania się nad wodą, warsztaty z pierwszej pomocy. A wszystko już w te wakacje nad zbiornikami wodnymi w Łódzkiem. Jednocześnie wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe wyposażone zostanie w nowy sprzęt do ratowania życia. Grzegorz Mich.
4: Zajęcia z bezpiecznego zachowania nad wodą prowadzone będą na pływaniach, w placówkach oświatowych i na zbiornikach wodnych. Szkolić się będą również ratownicy z zakresu m.in. technik płetwonurkowych czy kajakowych. Zadanie obejmuje również zakup specjalistycznego sprzętu, takiego jak kajaki ratownicze z wyposażeniem, zestawy łączności przewodowej, podwodnej dla płetwonurków, zestawy dla ratownictwa z zastosowaniem technik linowych i kaski z łącznością bezprzewodową. Projekt ten realizowany będzie na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Oddzielny projekt dotyczy zbiorników wodnych na terenie Zalewu Sułowiowskiego i zrealizują go rejonowe WOPR-y w Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku. Zakupiony zostanie sprzęt wartości 120 tysięcy złotych, wylicza Łukasz Berlanka z WOPR-u w Radomsku.
5: Powiatowe WOPR w Radomsku jeszcze w tym roku wzbogaci się o platformę ratunkową do skutera wodnego, która zdecydowanie ułatwi oraz przyspieszy podjęcie osób poszkodowanych z wody, a w przypadku wystąpienia zagrożenia. Dodatkowo zakupione zostaną łodzie wesołe typu PL, na których ratownicy na bieżąco będą patrolować akweny. Wzbogacimy się również o defibrylator ARD, który zdecydowanie będzie pomagał w przypadku, gdy u osoby poszkodowanej nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Sprzęt, o który się wzbogacimy, będzie niezwykle pomocny podczas prowadzenia akcji ratowniczych oraz znacząco ułatwi zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Sprzęt trafi w ręce wykwalifikowanych i doświadczonych ratowników, którzy doskonale wiedzą, jak wykorzystać go w sytuacjach wymagających szybkiej i skutecznej pomocy. Dzięki temu możliwe będzie jeszcze sprawniejsze reagowanie oraz skuteczniejsza ochrona osób przebywających nad wodą.
4: Projekt realizowany będzie dzięki budżetowi obywatelskiemu, przypomina Małgorzata Leffler z Urzędu Marszałkowskiego.
6: Łódzkie dla bezpieczeństwa. Lato nad wodą pod okiem WOPR-ów. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Wodnego z Łódzkiego będą mieli w to lato naprawdę dużo pracy. Nie chodzi jednak o akcje w wodzie, ale o szkolenia i zajęcia, na przykład nauki pływania dla dzieci i dorosłych. Taką formę profilaktyki i bezpieczeństwa wybrali sami mieszkańcy Łódzkiego, wybierając ten projekt w budżecie obywatelskim. Budżet obywatelski województwa łódzkiego pozwala realizować mniejsze i większe pomysły mieszkańców. Głosowanie na projekty złożone w tegorocznej edycji rozpocznie się już 1 czerwca. Każdy może się zaangażować i zostać bohaterem swojej okolicy. Szczegóły na bo.ludzkie.pl.
3: W tym roku w bezpieczeństwo nad wodą w Łódzkiem z wojewódzkiego budżetu obywatelskiego zainwestowano 240 tysięcy złotych.
7: SK Łódź.
3: Ceny niektórych nawalijek na osiedlowych ryneczkach w Łodzi i regionie i dużych łódzkich targowiskach przyprawiają zawrót głowy. Kiedyś kupowało się na kilogramy, teraz na sztuki i garści. Często też klienci odchodzą bez kupowania tych najdroższych teraz warzyw i liczą na to, że z każdym tygodniem będą tanieć.
8: Fasolka 60 zł.
9: Kto zapłaci 60 zł? Nie wiem. Lubię fasolkę, ale nie kupię, bo jest za droga.
10: Trzeba poczekać.
11: No kalafior 9 zł kosztuje, no taki nieduży.
12: Młode ziemniaczki polskie.
13: Polskie orliki pierwsze. 9,90.
12: Widzę tutaj młoda kapusta.
13: Na początku była zagraniczna, teraz mamy szklarniowe.
14: Zaczęła się sprzedawać. Młoda kapusta idzie dosyć dobrze. Koperek polski, mamy pomidory.
13: Też już są nasze krajowe. Większość warzyw jest nasza krajowa.
12: Kupujecie nawaliki?
10: Kupujemy. Młode ziemniaczki. Ogórki drogo.
15: Ceny to raczej będą wysokie, bo jak będzie tak sucho i deszcz nie popada.
16: Myślę, że spowodowane to właśnie suszą. Jest bardzo sucho i nie pada deszcz.
3: A na targowisku była nasza reporterka Ela Piotrowska.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
3: Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiej, a także w Fabryce Pełnej Życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy Arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski, 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mrangoworesort.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
8: I po reklamie.
9: Hity na czasie.

0: SK Łódź. Reklama. Wiadomo, że w sezonie grillowym w Biedronce każdego dnia piwo w butelkach zwrotnych kupisz za złoty 99. Do soboty piwo Żubr 500 ml, złoty 99 za sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Czerwcowy długi weekend na Mazurach? Wybierz Mrągowo Resort & Spa nad jeziorem Czos. Komfort, spa, baseny i aktywny wypoczynek połączone z atrakcjami dla całej rodziny. Animacje, warsztaty, kino, kids disco i wieczorny grill z muzyką. Idealne miejsce na rodzinny wypoczynek i prawdziwy relaks. Więcej na mragoworesort.pl.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Mix już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegrywam.